0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wpół miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam te same smutne twarze.

będę kroczył sam, powoli ścieżkami mojego życia.

0: I ta temperatura odczuwalna, za to na termometrach 11 stopni Celsjusza. I powoli będzie rosnąć. Godzina 11 to 18 stopni i do 22 dzisiaj urośnie maksymalnie. Później do wieczora będzie spadać do 17 i w nocy 14, 13, 12 nawet jutro rano stopni Celsjusza.
1: Opad przewidziany jest zupełnie żaden. Ciśnienie to 1003 hektopaskale. Takie mniej więcej utrzyma się przez cały dzień. Wiatr mocny w porywach do 70 km na godzinę, no i przelotnie. Chociaż to zwykle przelotnie o deszczach się mówi, ale tym razem nie. Przelotnie gdzieś chmury na niebie.

0: opieki. Przekazało nam kilkanaście łóżek i kilkanaście materacy. Nasi wolontariusze i nasi pracownicy te wszystkie sprzęty medyczne pakowali, streczowali, oklejali, tak żeby zabezpieczyć i przygotować do transportu medycznego.
1: Dary można przynieść do najbliższego poniedziałku do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej w godzinach od 8 do 17.
2: O sporcie na 98,6.
1: Miasto Poznań przeznaczy ponad 12,5 miliona złotych na dofinansowanie 25 ligowych drużyn. To o ponad 3 miliony więcej niż w zeszłym roku. Środki zostaną podzielone na dwa koszyki w zależności od poziomu sportowego i organizacyjnego klubów. Magistrat będzie brał pod uwagę różne aspekty, zaznacza radny i przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Bartłomiej Ignaszewski.
3: Ocenia różne czynniki. Ja bardzo bym chciał, żeby jeszcze większy nacisk kłaść na publikę na widowni, no bo ja mam cały czas takie głębokie przekonanie, że wydajemy tutaj środki publiczne, pieniądze naszych mieszkańców. No chciałbym czuć, że oni też mają zainteresowanie oglądaniem tych meczy.
1: Największymi beneficjentkami ponownie zostaną koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań, aktualne wicemistrzynie Polski. Awans do pierwszego wyżej dotowanego koszyka wywalczyli w tym roku także piłkarze Warty Poznań, rugbyści Poznań oraz futsaliści Wiary Lecha. Ostatecznie kwoty dotacji poznamy pod koniec lipca.
2: Czy wiesz, że...
1: W poniedziałek w Poznańskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się finał konkursu Smart Story oraz wernisaż wystawy 107 Rychtuj się. Młodzież udowodniła, że historię powstania wielkopolskiego można pokazać nowocześnie, nagrywając pomysłowe filmy za pomocą smartfonów.
4: Chcielibyśmy odkłamać tą narrację, że smart to same zło. Przy okazji ukierunkować młodzież w właściwy sposób zainteresowanie historią na takie patriotyczne podejście do tego, w jakim środowisku żyjemy i jakie to środowisko ma historię, dlatego wymyśliliśmy konkurs ze smartfonem.
1: Podkreśla wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski. Z kolei na wystawie można podziwiać powstańcze symbole, w tym rekordową rozetę o promieniu 107 cm, przygotowaną wspólnie przez uczniów i harcerzy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Hala Arena wraca do miasta. Poznańscy radni zgodzili się na umorzenie miejskich udziałów w międzynarodowych targach poznańskich w zamian za zwrot obiektu. Targi nie zdołały sfinansować planowanej wielkiej rozbudowy. Wartość nieruchomości wyceniono na ponad 91 milionów złotych. Wyższa w stosunku do ubiegłych lat wycena to wynik niedawnej zmiany przeznaczenia terenu. Teraz miasto będzie szukać środków na nieco skromniejszy remont tej hali. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 7 na zegarku wybiła, a to oznacza, że po raz pierwszy witamy się dzisiaj z kurą.

0: W kalendarzu 8 dzień lipca, środa, imieniny obchodzi Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan i Eugeniusz. Chociażby te osoby życzymy wszystkiego najlepszego. No i co, nadal nikt nie wymyślił w kalendarzu święta na 8 dzień lipca właśnie. Mnie to w sobie ciekawi, że tak długo nic nie zostało wyróżnione, może tak powiem.
1: No właśnie, tak długo, czyli od kiedy tak długo? No bo zaglądamy do tego kalendarza i myślimy sobie o całym świecie, o całym istnieniu świata, czy o jakim tak długo?
0: O

0: wyborach. Na które ugrupowanie oddałaby pan pani głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne? No i odpowiedzi pokazują się następująco. Na Koalicję Obywatelską 29,1%, na Prawo i Sprawiedliwość 23,2%, na Konfederację 13,3%. Potem Konfederacja Korony Polskiej, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050, Centrum, no i na nie wiem 7,6%. Dodatkowo rozbicie tych procentów w głosach ankietowanych na to, jak wyglądałyby sale sejmowe, to na stronie pierwszej i rozwinięcie artykułu na stronie trzeciej, dodatkowo z tytułem bardzo ciekawym. Salonik VIP nie zaszkodził Koalicji Obywatelskiej. Tak, odwołanie jeszcze do szpitala w Warszawie. To Rzeczpospolita.
1: Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, na jedynce również możemy przeczytać o szeroko komentowanej reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Jak mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, uczciwy przedsiębiorca ma trudność z przetrwaniem i czuje się, powiedzmy sobie szczerze, jak frajer. Bezczynność państwa przez lata promowała nieuczciwą konkurencję. Chcemy dać szansę tym pracodawcom, którzy mogli popełnić błąd, działając bez złej woli, jeżeli dobrowolnie, zanim przyjdzie do nich PIP. Przeanalizują strukturę zatrudnienia i samodzielnie uporządkują umowy, będą mogli uniknąć sankcji. Z kolei, jak mówi, wypowiedział się dla Dziennika Gazety Prawnej Janusz Krasoń, główny inspektor pracy, nie obawiamy się rozchwiania urzędu ani nagłej, nieodwracalnej rewolucji. Chcę uspokoić i pracodawców, i pracowników. To na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o temat z bezpieczeństwa, Wojciech Kubik pisze, NATO ogłasza pakiet inwestycyjny. Ułatwiona ma też zostać współpraca między przemysłami z USA i Europy, a część amerykańskiej produkcji zbrojeniowej ma się pojawić po naszej stronie Oceanu Atlantyckiego.
0: Już koniec?
1: Tak, głos Wielkopolski.
0: Na sam koniec głos Wielkopolski, moi drodzy, zaglądamy do prasy lokalnej. Na stronie pierwszej o arenie poznańskiej, która wraca jak bumerang, obiekt znowu znalazł się w rękach miasta. No ale co z tego? Takie pytanie zadaje Krystian Ufa na stronie numer 1. Najpierw miasto Poznań przekazało halę Arena targom poznańskim. Teraz MTP oddały halę miastu. W zamian Poznań oddał targom udziały w targach. Skomplikowany manewr ma służyć uratowaniu budynku lata później niż planowano, moi drodzy. No rzeczywiście, takich manewrów było sporo i takiego przerzucania się odpowiedzialnością, może mniej odpowiedzialnością, a bardziej planami na modernizację Areny Poznań również było sporo. No ta arena niezmodernizowana, jak stała, tak stoi. A radni miasta Poznania zadecydowali o umorzeniu udziałów w spółce MTP za halę Arena, które przekazano kilka lat wcześniej spółce, więc dodatkowo nie tylko teraz przekazanie udziałów, no ale tych udziałów i tego przekazywania udziałów było wcześniej również parę razy. Na stronie pierwszej o arenie, o tym przerzucaniu się przeczytacie więcej. No i dodatkowo rozwinięcie tego tematu i rozwinięcie tego artykułu na stronie trzeciej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Przepraszam, na stronie 12 w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego, razem z tym, o czym było na sesji miasta, Rady Miasta Poznania. Dodatkowo na jedynce Emilia Ratajczak pisze o tym, że rocznik, który podchodził do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, uczył się więcej, albo arkusz był łatwiejszy. Tak stawiają, takie hipotezy stawiają eksperci, no bo wyniki są lepsze niż

0: było mowy o żadnym warze, nie było mowy o żadnym spalonym. Bramka zdobyta na 2-0 była jak najbardziej prawidłowa. Hydration break i Argentyna przegrywa 2-0.
1: No i w tym momencie Egipcjanie mogli ustawić autobus po prostu i bronić się do samego końca, no ale coś nie wyszło.
0: Właściwie tak zrobili, ustawili ten autobus, ale no Argentyna ma Leo Messiego, który do lepiej czuje się z piłką przy nodze niż jeżeli ma te rzuty karne teoretycznie stuprocentowe strzelać. Najpierw asystował, wrzucał piłkę w pole karne, gdzie Cristiano Romero skierował piłkę do bramki głową. Chwilę później, w 83 minucie, to on był beneficjentem asysty Montiela i skierował piłkę do bramki z mniej więcej 11 metrów, ale ta piłka była w grze. Być może no właśnie Messi woli, kiedy akcja jest dynamiczna, a nie statyczna. No i mamy 92 minutę, to już doliczony czas, kiedy jedni i drudzy wyprowadzają akcję. Nikt nie ma nic do stracenia i Enzo Fernandez wyprowadza na 3-2 Argentynę, która kończy ten mecz zwycięsko.
1: No i znowu doliczony czas i znowu doliczony czas gwarantuje tak naprawdę wynik.
2: Tak samo było w kolejnym spotkaniu Szwajcaria-Kolumbia. No tak właściwie to nie, bo przez 2 godziny tam nic się nie działo zbytnio.
0: To prawda, w pierwszej połowie zwłaszcza to były duże męczarnie oglądać ten mecz, który zaczął się o 22 i potrwał praktycznie do pierwszej w nocy. Jeżeli chodzi o to, co działo się w pierwszej połowie, to nie działo się praktycznie nic. W drugiej połowie trochę Kolumbia poszła do przodu, starała się tam strzelić bramkę, rozgrywać tę sytuację trochę podaniami, znaleźć lukę gdzieś w obronie Szwajcarów, ale finalnie się nie udało. Bardzo dobry na linii był bramkarz Kobel. Dogrywka to już takie dogorywanie. Raczej oba zespoły chciały dojść do właśnie rzutów karnych, gdzie rozegrał się cały wynik.
2: Szwajcaria 4-3 wygrywa z Kolumbią, a Kadri mógł odetchnąć, a czekają nas od jutra ćwierćfinały. Pokrótce może jakiej, w który dzień?
0: Na pewno jutro. Dzisiaj mamy, to jest wyjątkowe, czeka nas przerwa od meczów. Jutro Francja zagra z Marokiem, dokładnie Hiszpania, Belgia, kolejny dzień Norwegia, Anglia i kończymy Argentyną ze Szwajcarią.
1: I to 4 ćwierćfinały, które będziemy mogli oglądać. Dziękujemy ci serdecznie. Filip Szymkowiak był z nami.
0: Dziękuję
1: 4
0: również.
1: Minuty nam zostały do godziny 8.

0: No to raczej musimy poczekać na taką sytuację, gdzie tych gości przyjdzie znacznie więcej niż jest w tym momencie na sesji, bo póki co to jest raczej niemiarodajne. Zakładam, że jak przyjdzie 20-30 osób na raz, to wtedy to będzie prawdziwa weryfikacja.
1: Władze zapewniają, że wprowadzone zmiany mają służyć wyłącznie ochronie. Nowe zasady krytykuje jednak opozycja i społecznicy. Przedstawiciele tych grup uważają, że dodatkowe wymogi mogą utrudnić mieszkańcom dostęp do sesji i ograniczyć jawność obrad.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: Oscarowy twórca zawitał na festiwalu Animator w Poznaniu. Maciej Szczerbowski, tegoroczny laureat Oscara za krótkometrażową animację Dziewczynka, która płakała perłami, spotkał się z festiwalową publicznością. Urodzony w Poznaniu, a na co dzień tworzący w Kanadzie artysta, opowiedział o żmudnym procesie powstawania filmów. Trzeba zrobić pierwszy krok, to najlepsza rada, zaznaczał.
3: Wynajmij pracownię albo studio, wtedy będziesz musiał płacić za to czynsz, co oznacza, że będziesz musiał tworzyć różne rzeczy i nauczyć się, jak je sprzedawać, aby móc dalej działać.
1: Reżyser odniósł się również do sztucznej inteligencji w branży kinowej. Twórca uważa, że nie uciekniemy przed nowymi technologiami i jego zdaniem warto mądrze wykorzystywać je do obniżenia kosztów i przyspieszania produkcji.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Wakacje w pełni, ale Caritas Poznań już myśli o nowym roku szkolnym. Trwa 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów. Celem jest przygotowanie 500 wyprawek dla dzieci z uboższych rodzin. Organizatorzy zbierają wyłącznie nowe przybory, takie jak zeszyty, kredki, farby czy linijki. Zbiórka nie obejmuje plecaków ani używanych materiałów. Początek września dla wielu rodzin jest trudny, mówi Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas.
4: Nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest bardzo takim okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym.
1: Dary można przynosić do 3 sierpnia do centrali przy Rynku Wildeckim 4A. Akcję można też wesprzeć finansowo, wpłacając środki przez stronę internetową poznańskiej Caritas.
2: Zaglądamy do zoo.
1: Pingwiny Humboldta zamieszkają w Poznaniu. Nowe zoo szykuje się na przyjęcie tych wyjątkowych ptaków. Nowy wybieg powstanie w miejscu dawnego basenu dla fok i zyska południowoamerykański charakter. Ogród chce aktywnie ratować ten zagrożony gatunek. Początkowo stado utworzy ponad 20 osobników, a docelowo powiększy się do 50. Pierwsi lokatorzy przyjadą do stolicy Wielkopolski pod koniec przyszłego roku. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam o 8.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: A ja już wiem kto, a na pewno jak będzie mógł przywitać te pingwiny w nowym zoo.

0: Godzina 8 wybiła już prawie 2 minuty temu, moi drodzy. Mamy 8 dzień lipca, czyli środę. 2 dni do weekendu nam zostały.
1: To ta najważniejsza informacja oczywiście. Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adrianna, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Adrian, Teobald i Akwila. Im życzymy wszystkiego najlepszego.
0: No święta na dzisiaj nie ma, moi drodzy. To, co mówiłem wcześniej, te pół godziny temu. No to niestety był fake. Tak mi się złożyło, że na maj się spojrzało. No a święta nadal nie ma, więc o święto my nadal pytamy. aferanek@afera.com.pl. Co by w kalendarz można było dzisiaj wpisać? Na pewno wpisane są przysłowia. Proszę
1: i
0: bardzo.
1: To aż 3, więc tak w zamian chyba za to święto troszkę. No uwaga, jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa.
0: Złe na Prokopa, jak zmoknie kopa.

0: Czy ty lubisz ptaki?
1: Lubię, chociaż... no lubię, no powiedzmy, że lubię. No na pewno nie tak jak marszałek nasz lub

0: prostu latać. Nie to, że nie potrafią, tylko no nie są w stanie wzbić się w powietrze i taki etap jest dosyć tak krytycznym momentem i nastręczającym w sumie najwięcej problemów, można powiedzieć, w takim codziennym naszym ośrodkowym życiu.
1: Czyli posiadając te informacje, szybki kurs tego, jaki ptak wymaga pomocy, a jaki nie, jeśli zobaczymy małego pisklaka, takiego jeszcze troszeczkę łysego, co robimy?
0: No to zależy od sytuacji, więc generalnie najlepszą opcją dla wszystkich ptaków młodych jest to, żeby umożliwić jednak rodzicom po prostu odchowanie tych młodych. Więc jeśli jest możliwość, to należałoby takiego ptaszka po prostu z powrotem do gniazdka. Jeśli nie ma takiej możliwości, a na przykład bywają sytuacje, że spadło całe gniazdo, to możemy zrobić gniazdo zastępcze, na przykład z jakiegoś koszyka wiklinowego i podwiesić no, na tyle wysoko, na ile jesteśmy w stanie podwiesić i obserwować, czy rodzice wracają, żeby zajmować się tymi młodymi i często się to udaje faktycznie. No jeśli nie ma takiej możliwości, bądź piskle jest w jakiś widoczny sposób poszkodowany, no to wtedy chwytamy najczęściej za telefon i szukamy ośrodków, szukamy właśnie pomocy. Często straże miejskie, czy gminne, czy urząd miasta powinien właśnie móc udzielić takiej informacji, co zrobić w takiej sytuacji.
1: Musimy tutaj pamiętać, że jeśli jednak zabierzemy ptaka trochę na wyrost, który mógłby jeszcze sobie sam poradzić, no to też będziemy mu robić szkodę w jakiś sposób.
0: No tak, bo tak jak wspomniałam, no nikt lepiej tego ptaka nie odchowa niż jego rodzice, więc nie zabieramy ptaków na przykład profilaktycznie, bo nam się wydaje, że okolica jest nieciekawa. No on też musi się nauczyć żyć w takiej okolicy, bo w takiej okolicy się urodził, więc on musi też nauczyć się prawidłowych reakcji.
1: No właśnie, co jest często problemem dla takich ptaków?
0: No myślę, że koty to są w top 3, jeśli chodzi o śmiertelność, czy jakieś właśnie problemy takie no, bardzo poważne. Kolejną kwestią jest na pewno ruch uliczny. Potrącenia nie tylko przez auta, ale też coraz częściej mamy ptaki potrącone przez hulajnogi.
1: No to miało być top 3, to jeszcze jedno.
0: Kolizje z szybami. Tak.
1: Czy naklejanie naklejek ptaków jakoś pomaga unikać tych kolizji z szybami, czy one zawsze będą wlatywać?
0: Naklejki z ptakami nie, ale jest znacznie lepsze rozwiązanie i ono już jest sprawdzone, można powiedzieć, naukowo. To są takie kropeczki. Kropeczki, które są rozmieszczone w odległości 5 na 10 centymetrów od siebie i one naklejone na okna dużą robotę wykonują.
1: I jak już macie u siebie te skontuzjowane ptaszki małe, to no jednak nie mają przy sobie żadnego starszego osobnika, który by ich uczył i ich pilnował. Czy to nie jest dla nich jakiś problem?
0: No nie. Bo one na tym etapie takim gniazdowym, na którym one nie za bardzo jeszcze uczą się, powiedzmy, takiego zachowania normalnego, no one oczekują od nas tylko, że po prostu będą miały pełne brzuszki. I to im zapewniamy. Natomiast już na tym etapie takiego podlota one trafiają do woliery. I w wolierze mamy ptaki w różnym wieku, czyli takie, które dopiero status podlota uzyskały i takie, które są już starsze. Więc u nas w ten sposób to wygląda, że one po prostu później, będąc już w wolierze, uczą się same od siebie. Więc one po tym etapie takiego wolierowania też są zupełnie dzikie.
1: To jeszcze na zakończenie z takich tematów bieżących o ptakach. Dzisiaj na dworze jest 33 stopnie. Mi na przykład jest ciężko. A jak się czują takie ptaki? Czy na przykład rozstawianie poidełek na dworze to jest dobry pomysł?
0: Tak, tak i jeszcze raz tak. Przede wszystkim jak się mieszka w bloku na balkonie, bo wiadomo, że te wszystkie powierzchnie się po prostu dramatycznie nagrzewają. Więc jak najbardziej poidełko, miseczka, spodek z wodą, cokolwiek jest zawsze dobrym pomysłem dla wszystkich zwierząt.
1: Tym gorącym i upalnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Pisklakom wykluwającym się życzymy powodzenia, bo wcale nie jest łatwo być młodym ptakiem. Tobie, Patrycja, dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
5: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. czwartek, godzina 23.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
6: Reklama.
8: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: A my z marca, moi drodzy, z powrotem przenosimy się na poznańskie drogi, no bo gdzie by to inaczej się trzeba było przenieść?
1: Powołujemy się na Radio Poznań Motosygnałów. Tam pisze Krzysiek, węzeł Poznań Zachód, zwężenie do jednego pasa na zjeździe na autostradę. A więc w ten sposób powstają korki na S5 i na S11.
0: I rzeczywiście, moi drodzy, spoglądam na mapy drogowe. Jest tragedia. Jeżeli jedziecie w kierunku południa,

0: swojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Dziesiątki zużytych opon porzuconych przy ulicy Sowice wywołały stanowczą reakcję radnego Przemysława Plewińskiego. Widoczne na oponach specjalne oznaczenia mogą sugerować nielegalne działania serwisu wulkanizacyjnego.
2: My to liczyliśmy. Przy przeliczeniu 200 opon przestaliśmy liczyć, a tam grubo jeszcze kolejna setka leżała tych opon. Ktoś po prostu podrzucił opony, nie wiem, likwidując swój biznes, minimalizując koszty, nie wiem, dla mnie coś skandalicznego.
1: Podkreślał Przemysław Plewiński. Samorządowiec opublikował w internecie nagranie, w którym prosi mieszkańców o pomoc w znalezieniu sprawcy. Autor interwencji gwarantuje informatorom pełną anonimowość.
0: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Szpital miejski imienia Józefa Strusia zmaga się z poważnymi kłopotami. Tegoroczna strata placówki przy ulicy Szwajcarskiej może wynieść nawet 15 milionów złotych. Wpływ na taki stan rzeczy mają między innymi obowiązkowe podwyżki dla personelu oraz niekorzystne zmiany w finansowaniu niektórych świadczeń medycznych. Poznańscy radni podczas wczorajszej sesji dyskutowali o przyszłości lecznicy. Większość odrzuciła wniosek opozycji o natychmiastową konsolidację miejskich placówek. Prezydent Poznania otrzymał jednak 3 miesiące na przygotowanie szczegółowej analizy takiego rozwiązania. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.
0: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
3: Godzina 8 na zegarku, 9 na zegarku wybiła. To oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: 8 dzień lipca, środa. Imieniny obchodzi Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan i Eugeniusz. Życzę wszystkiego najlepszego.
1: Z informacji najważniejszych, no to trzeba dodać jedynie, że 2 dni do weekendu nam zostały i z tą myślą tak jakoś dotrwać trzeba będzie. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije nie jedna kopa. To jedno z przysłów na świętego Prokopa.

0: 9:05 na naszych zegarach. Ze mną w studiu jest Marcin Ruta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czyli radny miasta Poznania, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości.

0: nie ma sensu na razie wydawać pieniędzy na jakieś większe remonty, czy w zasadzie przebudowę tej drogi, bo zaraz będziemy się zajmować nową obornicką, no to zaraz, obawiam się, jest bardzo dużym uogólnieniem tej...
1: Mijają lata.
0: Tak, dokładnie. Także no, musimy w końcu pochylić się nad tym tematem.
1: Czy stara obornicka to jest taki główny punkt radnych i też mieszkańców?
0: Tam jest kilka punktów. No, obornicka na tej starej trasie rzeczywiście jest ważna, no bo jest tam dosyć duży ruch samochodowy w godzinach szczytu. No, nie można mówić o płynnym ruchu. Zarówno z Podolan, jak i z Piątkowa włącza się tam dosyć dużo samochodów do ruchu w ciągu tej trasy, zarówno w kierunku wyjazdowym, jak i do centrum. Także no, na pewno jest to ważne, natomiast no, też są w tej interpelacji wskazane rzeczy dotyczące rozbudowy no, dróg niższego rzędu, że tak powiem. No, dla mnie szczególnie ważne jest rondo w ciągu ulicy Umultowskiej Opińskiego.
1: A dlaczego?
0: No, jest to taki element generujący no, jakieś zatory. Tam samochody, które skręcają, powodują, że ruch jest blokowany. Zbudowanie tam ronda zdecydowanie wpłynęłoby na poprawę płynności ruchu.
1: Rondo ma też powstać przy skrzyżowaniu Obornickiej z Matyckiego i Omańskowskiej, prawda? Tak. Tam miałoby to też ułatwić sprawę. Tam też z obu tych ulic samochody potrafią trochę stać, żeby się włączyć do ruchu. Czy ona ma już, czy to rondo ma zapewnione już finansowanie, czy na ten moment też gdzieś tam tkwi w fazie koncepcyjnej?
0: Nic mi nie wiadomo, żeby takie finansowanie było zapewnione. No, na chwilę obecną wprowadzono tam korektę organizacji ruchu polegającą na zakazie skrętu w lewo, no co z jednej strony rzeczywiście upłynniło ten ruch, no, z drugiej utrudniło mieszkańcom poruszanie się, bo trzeba się troszeczkę napracować, żeby wjechać w odpowiednim kierunku w Obornicką.
1: No właśnie, realizacja kompleksowej koncepcji z 2021 roku, czyli wyprowadzenie ruchu z wierzchnie zakorkowanej starej Obornickiej. No i mowa też o powstaniu właśnie nowej Obornickiej, nowej Szymankowskiej i nowej Kurpińskiego.
0: No, taki układ drogowy był konsultowany z mieszkańcami. W oparciu o te konsultacje powstała jakaś propozycja. No, na chwilę obecną ona nie jest w dużym stopniu realizowana, poza tym fragmentem właśnie, który jest projektowany w ramach dostosowania układu do węzłów kolejowych, które są tam budowane pod no, ruch osobowy, czyli Poznańską Kolej Metropolitarną, która ma tamtędy jeździć.
1: Prace projektowe dla węzłów na północnej obwodnicy towarowej miały być gotowe w 2024 roku, a teraz mówi się no, o czwartym kwartale tego roku. Czy wiemy, z czego dokładnie wynika to opóźnienie?
0: Na razie nie wiemy, właśnie o to pytamy w
1: cały czas czekamy. Czy ten nowy termin wydaje się być realny w ogóle w takim razie?
0: Nie słyszałem, żeby były tam jeszcze jakieś dodatkowe opóźnienia, więc liczę, że rzeczywiście w tym czwartym kwartale doczekamy się tego projektu, no ale projekt to dopiero pierwszy etap realizacji inwestycji i to w sumie, można powiedzieć, najtańszy, no i najłatwiejszy, tak? No,
1: to wiemy, jak to się zapowiada może na przyszłość, niezbyt optymistycznie. W wieloletniej prognozie finansowej nadal nie zabezpieczono środków na budowę węzłów, w tym nowej Szymanowskiego, która miałaby przenieść ruch z Podolan prosto do trasy właśnie PST i parkingu Park and Ride chociażby, czy nowej Kurpińskiego. W takim razie ta skala finansowania ma być ogromna, tak się wydaje przynajmniej. Jakie kroki może podjąć miasto, by pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na ten cel?
0: No, na pewno musi szukać źródeł finansowania na poziomie państwowym. Myślę, że trudno tutaj o dofinansowanie z poziomu funduszy europejskich, bo Unia Europejska raczej nie finansuje już dróg, stawia raczej na inne formy transportu publicznego. Także no, tu duża rola urzędników miejskich, by rzeczywiście rozważyć wszystkie możliwości. No, Poznań oczywiście nie jest miastem w tragicznej sytuacji finansowej. Stać nas na realizację dużych inwestycji, ale no nie wszystkich naraz, więc no jest kwestia też ustawienia pewnych priorytetów i zaplanowania, gdzie w tych priorytetach mieści się ten układ drogowy dla północnych osiedli Poznania.
1: Północne osiedla i w ogóle północ Poznania jest w trakcie rozbudowy. Ten ruch powoli rośnie. Czy jeśli nie mamy jakichś optymistycznych wizji tego, jak to ma w ogóle być zaplanowane na ten moment? Czy mieszkańcy mogą się spodziewać jakiejś innej drogi, jakiegoś innego wyjścia od tych korków?
0: Znaczy, no tutaj nie spodziewałbym się jakichś drastycznych paraliży ruchu. Natomiast oprócz inwestycji drogowych mamy jeszcze transport publiczny. Jeśli chodzi o trasę PST, no to miasto jakiś czas temu już informowało, że są tam jeszcze wolne moce przerobowe, więc można zwiększyć tam ruch tramwajowy. No, dużą zmianą dla północy Poznania będzie właśnie zakończenie przebudowy obwodnicy kolejowej i puszczenie tamtędy ruchu osobowego. No, będzie to taki troszeczkę game changer, jeśli chodzi o transport publiczny, bo kolej zawiezie nas nie tylko do miejscowości poza Poznaniem, ale także w różne inne miejsca Poznania. Także no, na pewno ten ruch się w jakiś sposób rozłoży, ale no, ja jako radny mieszkający na Piątkowie, bo mieszkam na Batorego, no, będę walczył o to, żeby te inwestycje drogowe jednak w jakiejś formie zostały zrealizowane. Oczywiście no, nie łudzę się, że uda się wszystko zrobić od razu. No, to jest niemożliwe. Natomiast no, trzeba, tak jak powiedziałem, ustalić priorytety i zacząć realizować to, co jest możliwe na szybko.
1: Krok po kroku, jak najbardziej. Ta kolej faktycznie może odkorkować za sprawą chociażby tego, że trochę tych samochodów może się przesiąść faktycznie do pociągu. Za to też trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o kwestie wykupu gruntów i rezerw terenowych, mówimy o planach i projektach dla węzłów na północnej obwodnicy towarowej, ale co z samymi działkami? Jak to wygląda na ten moment?
0: O to pytamy też w interpelacji, więc teraz na to nie odpowiem. Natomiast no, to nie jest tak, że te plany są tylko na papierze. Jak się spojrzy na mapę satelitarną i pokryje się ją planami chociażby z planu ogólnego, no to te trasy widać są zabezpieczone w taki sposób, że w większości nie są zabudowane, także nie ma tutaj ryzyka takiego, że zaczniemy burzyć jakieś budynki masowo po to, żeby tworzyć nowe drogi. Także no, dowiemy się z interpelacji i mam nadzieję, że jak wygląda zabezpieczenie tych działek.
1: Ona została wysłana 30 czerwca, także jeszcze niecały tydzień prezydent ma czas na odpowiedź, prawda?
0: Tak, to ma na odpowiedź 14 dni, natomiast no, dopuszcza się wydłużenie tego terminu z uwagi na właśnie no, skomplikowalność sprawy chociażby, więc tutaj spodziewam się, że rzeczywiście w te 2 tygodnie odpowiedzi nie dostaniemy, zwłaszcza, że no, odpowiedź pewnie udzieli nie sam prezydent Jaśkowiak, a podległy mu nowy wiceprezydent odpowiadający za ZDM, czyli Bartosz Derech. Także no, raczej nie spodziewam się, że w 2 tygodnie wyrobią się z odpowiedzi.
1: Poza tą interpelacją odnośnie północnej części Poznania, czy wychodzimy gdzieś w przód też, co takie jest najważniejsze, jeśli chodzi o budżetowanie też przez Poznań?
0: Jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, to dopiero zaczynamy rozmowy. Gdzieś tam na wrzesieniu mówiliśmy się z władzami miasta na szerszą dyskusję i omówienie propozycji radnych, więc nie chciałbym tutaj zdradzać naszych pomysłów.
1: A pan od siebie jakby miał coś wyszczególnić może jeszcze?
0: Znaczy no, ja na pewno będę walczył o to, żeby w projekcie pojawiły się pieniądze na projekty dróg, o których pytamy w interpelacji, więc to jakby...
1: Tu jest dużo do zrobienia.
0: Nie jest to przypadek, że składamy teraz tą interpelację. No jest parę innych mniejszych rzeczy, jak chociażby skrzyżowanie Strużyńskiego z Marka Aviano, tam nie wiem, czy pan kojarzy, przy garażach stojących wzdłuż trasy kolejowej. No ono też generuje tam korki w godzinach szczytu. Być może trzeba tam przeorganizować ruch, albo pomyśleć też o jakimś mniejszym rondzie.
1: Marcin Ruta, czyli radny miasta Poznania, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego, był moim i państwa gościem oraz jest inicjatorem właśnie interpelacji, o której rozmawialiśmy w sprawie rozwoju układu drogowego północnej części Poznania. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.

powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej, dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicjami.

0: Zostało napisane, bo jest lato.
1: Takiej oczekiwałem właśnie.
0: Tak, moi drodzy.
1: Od takiego szefa muzycznego nic nie robiłem. I może. I czekam.
0: I może też jest, tak, jak się pojedzie na północ na przykład Polski. Moi drodzy, nie o morzu teraz, a o tym, co w sporcie się działo, no bo przez to, że my mamy studio mundialowe, no to tak średnio możemy mówić o innych dyscyplinach sportowych.
1: Nie można.
0: A jest zakaz.
1: Tak.
0: A tutaj... Tutaj można, więc tutaj sobie trochę o tym posłuchamy. O godzinie 9.30 to podsumowanie tygodnia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Kilka minut dla sportu w eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Zmiany organizacyjne w Warcie Poznań. W wyniku porozumienia zawartego 1 lipca po 8 latach Bartosz Fariaszewski przestaje pełnić funkcję właściciela, a jego miejsce zajmie dr Jacek Roszyk. Nabywca odkupił pakiet kontrolny wspólnie z Krzysztofem Wawrzyniakiem, prezesem Good Taste Production. Flagowy produkt tej firmy, Festival Bittersweet, będzie również głównym sponsorem na koszulkach Dumy Wildy. Okres panowania Fariaszewskiego to nie tylko czas sukcesów sportowych. To przede wszystkim rozwój infrastruktury, który umożliwił powrót Warcie do poznańskiego ogródka, o czym więcej sam były właściciel.
4: Nie będę sobie złodził, ale wróciliśmy do Poznania tylko dlatego, że kupiłem trybuny, czy kupiłem kontenery, a wiadomo, że to nie tak powinno wyglądać, bo różne są jakby instytucje, że tak powiem, które dostają dużo więcej wsparcia, ale tu jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby właśnie ta infrastruktura była odbudowana, jest duże wsparcie Rady Miasta i z tego bardzo się cieszę.
3: Przed nowym zarządem z kolei stoi zarówno wiele wyzwań, jak i możliwości. Tak, Jacek Roszyk wypowiada się o powodach swojej decyzji.
5: Przede wszystkim pojawiła się sytuacja, może nie biznesowa, ale życiowa, także pan prezes Fariaszewski zdecydował się sprzedać swoje udziały. Ja będąc w klubie od jakiegoś czasu doskonale znam sytuację i sportową, i finansową, więc mogłem z czystym sumieniem powiedzieć, że warto zaangażować się po stronie akcjonariatu.
3: Na ocenę wyników finansowych czas przyjdzie w przyszłości. Te sportowe można śledzić już teraz, trwa bowiem okres przygotowawczy Warty Poznań. Start sezonu zasadniczego już 24 lipca. Pierwsze koty za płoty. W sobotę Lech Poznań rozpoczął nowy sezon od zwycięstwa w sparingowym meczu z Żeleziarne Podrezowa 3-1. Kolejosz formę na start nadchodzącego sezonu szlifuje w centrum szkolno-treningowym we Wronkach. Tam też odbyło się pierwsze spotkanie kontrolne. Słowacka drużyna uległa mistrzom Polski po golach Tymoteusza Gmura, Samiego Dudka i Pablo Rodriguez'a. Oczywiście w meczach testowych nie wynik jest najważniejszy, a przebieg całego planu treningowego. Ten ma sprawić, że poznańska Lokomotywa od pierwszych spotkań wjedzie na dobre tory. O ewaluację tego procesu w wywiadzie dla Lech TV pokusił się pomocnik niebiesko-białych Radosław Murawski.
6: Wszystkie założenia, które sobie zakładaliśmy przez ten tydzień, nad którymi mocno pracowaliśmy, każdego dnia staraliśmy się realizować i to był jakby główny punkt pierwszy tego sparingu. Wiadomo, wynik zawsze cieszy, bo to też idzie w świat, to też buduje drużynę i scala. Natomiast na pierwszym miejscu, jak mówię, jest to, co trenujemy, to, co chcemy przełożyć na boisko i wydaje mi się, że w większości fragmentów nam się udawało to zrobić.
3: Przed kolejorzem jeszcze jeden sparing z Bohemian z Praga. Pierwszy mecz o stawkę już za tydzień. W czwartek Lech podejmie Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Wsiadamy za kółka. Marek Maciejewski oraz Kamil Amrus wygrali niedzielne zawody kolarskie Gran Fondo w Poznaniu. Ten największy amatorski wyścig kolarski w Polsce i tym razem przyciągnął spore zainteresowanie. Na starcie głównej rywalizacji stanęło ponad 1000 osób, a doliczyć trzeba również zawody na średnim dystansie, wyścig w kategorii rodzin czy odbywający się dzień wcześniej rajd dla dzieci. Niedzielne starcie dorosłych na najdłuższym dystansie było bardzo rwane. To wszystko z powodu zmiennych, deszczowych i wietrznych warunków pogodowych. Zwycięzca na pokonanie całej trasy, która mierzyła 104 km, potrzebował 2 godzin, 26 minut i 23 sekund. Triumfatorka z kolei ledwie o 3 sekundy więcej. Kolarze docenili warunki na finiszu. Bardzo szeroka w tamtym miejscu ulica Bułgarska sprzyja walce koło w koło nawet w przypadku bardzo licznego peletonu. Następne zawody pod egidą Gran Fondo w sierpniu w Warszawie. Pora na żużel. PSŻ Poznań przegrał niedzielne wyjazdowe spotkanie drugiej Ekstraligi z Orłem Łódź 39-51. Z powodu gorszego wyniku w dwumeczu Skorpiony straciły również punkt bonusowy. Rywalizacja przebiegała w atmosferze pośpiechu. Ten spowodowany był ryzykiem silnych opadów deszczu, które mogłyby uniemożliwić rozegranie zawodów. Już od pierwszych biegów gospodarze zaznaczali delikatną przewagę. Nie pomagał również fakt nie najlepszej postawy juniorów czy brak jednoznacznego lidera wobec słabszej formy Ryana Douglasa. Gdy w drugiej połowie zawodów nadeszły mocniejsze opady deszczu, Skorpiony straciły kontakt z rywalem, a w biegu 12 szanse na zwycięstwo. O tym, dlaczego tak zmienna pogoda nie namieszała w szykach gospodarzy, a gości owszem, opowiada menadżer PSŻ-tu Jacek Kannenberg.
7: Drużyna z Łodzi, jadąc też ostatni mecz z Rzeszowem, miała już podobne warunki, więc no, można to w ten sposób wytłumaczyć, że byli już bardziej przygotowani na taką sytuację, ale no tak naprawdę warunki były równe dla wszystkich, więc cóż mi pozostaje, po prostu gratuluję drużynie z Łodzi, pojechali dobre zawody, my mieliśmy gorszy dzień.
3: Po tym spotkaniu Skorpiony spadły z drugiej na trzecią lokatę w tabeli za sprawą łódzkiego Orła właśnie. Następne zawody w niedzielę 19 lipca z Polonią Bydgoszcz u siebie. Brązowe medale dla studenckiej halówki. Reprezentacje kobiet i mężczyzn wygrały wtorkowe mecze o trzecie miejsce akademickich mistrzostw świata w futsalu. Po poniedziałkowych porażkach obu kadr z Brazylią, biało-czerwonym pozostało rozegrać spotkania o najniższy stopień podium. Najpierw mierzyły się panie, które pokonały Niemki 2-0. Tak sukces ten opisywała reprezentantka Polski Zuzanna Maronde.
8: Niesamowite, niesamowite. Aż ciarki mnie przeszły po prostu, jak usłyszałyśmy tą ostatnią syrenę, na którą tyle czekałyśmy. Mecz pod kontrolą, co nas cieszy. Wyszłyśmy z pełną determinacją, zrealizowałyśmy nasz plan. Cieszy mnie to, że drużyna się podniosła po tej porażce w półfinale. Zapomniałyśmy od razu, jak tylko się skończył mecz, o tym, co było. Skupiłyśmy się na tym, co będzie.
3: Później na boisko wyszli panowie. Ci musieli sprostać z kolei naszym sąsiadom z południa. Nie padła tu żadna bramka, a Czesi i Polacy musieli zawalczyć w konkursie rzutów karnych. Rywale byli od włos od triumfu, prowadząc już 4-2, jednak pomyłki sprawiły, że to biało-czerwoni zwyciężyli 5-4. Ten niewątpliwy sukces tak opisywał trener reprezentacji Polski Piotr Wysoczański.
9: Czuliśmy, że to może być spotkanie do pierwszej bramki, która generalnie nie padła w regulaminowym czasie gry. I mimo, że mieliśmy przewagę optyczną, to jest futsal. Tutaj dosłownie jedna akcja może przesądzić. Na szczęście nie straciliśmy żadnej bramki, a na nieszczęście nie straciliśmy żadnej. A na szczęście kolejny raz te rzuty karne poszły po naszej myśli.
3: Reprezentacyjna odsłona piłki halowej przyniosła masę pozytywnych emocji. Po wakacjach pora na rozgrywki krajowe. Start na przełomie sierpnia i września. Uliczna koszykówka wraca do Poznania. Już w ten weekend odbędzie się druga edycja Basketu na Wolności. Festiwal koszykówki w wydaniu 3x3 po raz kolejny zostanie zorganizowany w formułach dla dzieci, kategorii Open dla kobiet oraz mężczyzn. Co więcej, tegoroczna edycja turnieju Quest zostanie rozegrana zarówno dla pań, jak i dla panów. Stanowić będzie eliminację do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Enea Basket na Wolności to plenerowe święto koszykówki, które już w minionym roku zawładnęło sercami poznaniaków, gromadząc tysiące widzów na tytułowym Placu Wolności. Tak z kolei tegoroczne emocje zapowiada współorganizator imprezy Jarosław Żabko.
10: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach, jak pamiętamy, w zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest 3x3 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
3: Emocji warto szukać nie tylko podczas finałowych niedzielnych spotkań. Dla kibiców przez cały czas trwania weekendu czekać będą również atrakcje zaplanowane w koszykarskiej wiosce. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
11: Autopromocja.
12: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
13: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
14: Time to wake up.
15: Od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
16: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
11: Autopromocja. Reklama.
17: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
11: Reklama.

0: ten piątek na Cytadeli. Na tą piątkową cześć wystarczy wysłać do nas SMS-a na numer 7248 o treści afera.granie. Podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na nasze pytanie.
1: Tak, moi drodzy, musicie nam napisać, jaki singiel, jaki hymn męskiego grania podobał wam się najbardziej i dlaczego. Uwaga, czekamy na te wiadomości do jutra, do końca poranka, do jutrzejszego końca poranka.

0: brązowe medale przed własną publicznością w Warszawie i Pruszkowie.
1: Niesamowite, niesamowite. Aż ciarki mnie przeszły po prostu, jak usłyszałyśmy tą ostatnią syrenę, na którą tyle czekałyśmy. Mecz pod kontrolą, co nas cieszy. Wyszłyśmy z pełną determinacją, zrealizowałyśmy nasz plan. Cieszy mnie to, że drużyna się podniosła po tej porażce w półfinale. Zapomniałyśmy od razu, jak tylko się skończył mecz, o tym, co było. Skupiłyśmy się na tym, co będzie.
0: Podkreśla reprezentantka Polski Zuzanna Maronde. Zawodniczki pewnie pokonały reprezentację Niemiec 2-0 po golach Weroniki Góreckiej i Mai Fal. Z kolei panowie stoczyli niezwykle zacięty bój z Czechami. Regulaminowy czas gry nie przyniósł bramek, dlatego o medalu zdecydowały rzuty karne. Polacy wygrali je 5-4, przypieczętowując podwójny sukces biało-czerwonych.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Hala Arena wraca do miasta. Poznańscy radni zgodzili się na umorzenie miejskich udziałów w międzynarodowych targach poznańskich w zamian za zwrot obiektu. Targi nie zdołały sfinansować planowanej wielkiej rozbudowy. Wartość nieruchomości wyceniono na ponad 91 milionów złotych. Wyższa w stosunku do ubiegłych lat wycena to wynik niedawnej zmiany przeznaczenia terenu. Teraz miasto będzie szukać środków na nieco skromniejszy remont tej słynnej hali. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego dnia.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Skoro już wiemy, że dzisiaj nie obchodzimy żadnego święta, to ja proponuję

0: No a dodatkowo wybiła godzina 10 już minutę temu. Moi drodzy, 8 dzień lipca w kalendarzu mamy, to środa. 2 dni do weekendu nam zostały.
1: Elżbieta, Adrian, Prokop i my życzymy wszystkiego najlepszego dzisiaj z okazji ich imienin. Do zwycięzcy konkursu tego żużlowego odezwiemy się drogą SMS-ową. No i co, dziękujemy bardzo serdecznie.
0: A, to jeszcze ten konkurs męsko-graniowy, no to przypominam, że ten będziemy rozwiązywać jutro po poranku.
1: Tak. Także macie czas jeszcze na wymyślanie waszych odpowiedzi. Natalia Król, jej dziękujemy bardzo za realizację dzisiaj. Mateusz Markiewicz, który jest odpowiedzialny za serwisy informacyjne, a przed mikrofonami
0: Kamil Strużyński
1: i Mikołaj Pokorzyński. My dzisiaj gramy z racji urodzin.

0: każdy wtorek o 22 w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama.
0: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
3: Autopromocja.
2: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Od poniedziałku do piątku o 19.
1: Panowie!
2: To jest!
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Ale my chyba nie o tym, co tak w popołudniowym paśmie.
1: Nie,
0: tak...
1: nie, nie, my o takich przyjemniejszych satelitach. No, także... Teraz to w ogóle o Monice Kowalczyk będzie.
0: No, także stop, hej, stop z tym tematem.
1: O, zdecydowanie, stop, to już dość. No i hej, stop.

0: mogą różne dziwne rzeczy robić, dziwne dźwięki wydawać, szczególnie jak się spotkają z innymi sympatycznymi zwierzątkami z Australii.
1: Może takie dźwięki wydają.
0: To jest ten inny gatunek australijskiej żyrafy? Może ta jest nowozelandzka?
1: Może, a ta?
0: Ta jest totalnie europejska i jeszcze przy klimatyzacji, bo ten szum z tła to pewnie klima.
1: No być może. W każdym razie żyrafka już na was w poznańskim zoo czeka. The state need not kill those that are killing themselves.

greki, to jest miejsce, topos. Tak brzmi to słowo, czyli jest to pewien utrwalony motyw, czy wątek, obraz lub stereotyp, który powtarza się w dziełach kultury. I w literaturze, i w muzyce, i w malarstwie. To jest właściwie motyw wchodzi niejako do toposu niekiedy. Ten motyw macierzyństwa jest powtarzany wielokrotnie. Topos jest bardziej utrwalony, jest powtarzany element kultury. Motyw może wystąpić raz i więcej się już nie powtórzyć. Topos jest powtarzany. Jest to pewna ciągłość kultury i dziedzictwa kulturowego. W kolejnych epokach artyści wykorzystują, na przykład nawiązują do toposów, bądź je modyfikują. Na przykład takim toposem może być śmierć.

ten topos tej śmierci, to jest piękna kobieta. No więc to jest właśnie topos powtarzający się w wielu tekstach, nie tylko tekstach, w wielu tekstach kultury, o tak to można by powiedzieć, jak to, jeżeli w szkole będziemy o tym mówić, w różnej formie modyfikowanym. Ale topos występuje też w retoryce.

0: Czyli topos jest takim pojęciem szerszym.
1: Topos jest pojęciem szerszym i w topos wchodzą właśnie motywy. Motyw macierzyństwa, motyw matki.
0: I topos odznacza się taką większą ciągłością kulturową, bardziej powtarza się na przestrzeni wieków niż motyw.
1: Tak. Czyli motyw jest wykorzystywany

emocje sportowe na naszej antenie już za kwadrans w audycji Gramy na Aferę, ale okazuje się, że emocji sportowych czasem oczekują też ci, którzy na ogół zapewniają nam dojazd w różne

0: zoo w Poznaniu. No i rzeczywiście będzie, tylko nie będą to te zwierzątka, które możecie się spodziewać, że będą.
1: No właśnie, okazuje się, że tym zakrętem, jak jest fokarium, to w tym fokarium będą pingwiny.
0: I to pingwiny Humboldta konkretnie.
1: To one się różnią od innych pingwinów?
0: No właśnie, okazuje się, że tak.
1: Kim jest Humboldt i dlaczego trzyma tyle pingwinów, że dzieli się nimi z zoo na całym świecie?
0: No właśnie, tych pingwinów nie jest wcale tak dużo, tak? I poznański zoo chce się włączyć w ratowanie tego gatunku, mhm. I to w sumie dlatego między innymi one tam będą. Okazuje się, że tak 20 do 25 ptaków na początku, potem zoo celuje, żeby do 50 osobników dojść, no i kompletują ten zestaw ptaków, który ma do poznańskiego zoo trafić, no bo pula genetyczna musi być mieszana, żeby tam nagle jakieś inne pingwiny jeszcze nie powstały z tego.
1: No właśnie, jakby wymieszać cały czas te same genety, chyba powstały cały czas te same pingwiny, to właśnie wręcz przeciwnie, mam wrażenie.
0: Tylko one byłyby za bardzo te same
1: i by się zepsuły w końcu. No rozumiem. Tak samo zepsuło się fokarium, które po prostu przecieka i dlatego ono będzie przebudowywane i z tej przebudowy wyjdzie, że zawartością nie będą już foki, tylko pingwiny.
0: To jest ciekawy sposób na remonty i to jeszcze pingwiny nie jakieś tam z zimnych, inaczej, takich zakątków świata, które kojarzymy z pingwinami, które kojarzymy z zimnem.
1: Dlatego, Madagaskar?
0: Na przykład. Aha. 80% tych pingwinów podobno zamieszkuje wybrzeża Chile, a pozostała część żyje w Peru.
1: No to wcale nie tak daleko względem Madagaskaru, jeśli chodzi o wysokość geograficzną, tak?
0: No to prawda, tak.
1: No więc szerokość czy wysokość? Bo już teraz
0: wątpiłem. Czekaj. Ja kończyłam podstawówkę, nie geografię.
1: Nie, no kończyłaś już maturę, to wiesz. To
0: dobra. Ja już nie muszę tego wiedzieć, bo już mam napisaną.
1: No dobrze, w każdym razie pingwiny mają się pojawić albo pod koniec przyszłego roku, albo w 2020.

0: zagrają na Dziedzińcu Zamkowym już w tę niedzielę o godzinie 20. Także całkiem niezły sposób na to, żeby niedzielę wieczór spędzić przyjemnie. No i tę niedzielę wieczór przyjemnie spędzi Dorota.
1: Tak jest, Dorota do nas napisała. Doroto, do ciebie już SMS z informacją zwrotną popłynął. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście w niedzielę wieczór Wojciech Waglewski humoru ci nie popsuje. Patrzyliśmy na prognozę pogody?
0: Nie patrzyliśmy.
1: To zostawimy to jako niespodziankę. Być może to już we własnym zakresie polecamy. W każdym razie tak, podwójna wejściówka jest twoja, także ty się wybierzesz. Twoja osoba towarzysząca też się na ten koncert wybierze.
0: Ja właśnie patrzę na prognozę pogody. 24 stopnie mają być, słońce, małe chmurki. Chyba okej.
1: Okay. Ale to o 20 24 stopnie? Aż tak?
0: No.
1: A, czyli pogoda nam się zmieni do końca tygodnia. No dobrze, to też jest ważna informacja, z którą was w takim razie my zostawiamy, ale wy nie odchodźcie za daleko od radioodbiorników, bo już za moment audycja Gramy na Aferę się rozpocznie. Tam Filip i Kamil już czekają i na pewno co ma.

0: przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jest

0: na niego. Said Elmala? Perełka z Kolonii? Nie. Nawet Karim Adeyemi. Ja wiem, że on ma tragiczny sezon, ale okej.
1: Okay,
0: Chris Filiś. Odbudował się w Lipsku Bręgruda. Jeszcze mi jednego miałem w głowie, ale no nieważne. I bierzesz ósemkę? Ja rozumiem, że Asad Uedraogo. Dokładnie, dziękuję bardzo. To jest perełka Schalke. To jest świetny piłkarz. Ale ty potrzebujesz zmiany jeden do jednego, a nie jeszcze zagęszczenia środka pola. Tam nie było skrzydeł.
2: O tym bardziej, że Asen zagrał tylko jeden mecz dla reprezentacji Niemiec. To było w zeszłym roku ze Słowacją. Tak, fajnie. Strzelił gola chwilę po tym, jak pojawił się na boisku. Ale czy to jest w tym momencie zawodnik, którego ty naprawdę potrzebujesz, patrząc na to, jakie masz problemy na bokach boiska i nie tylko z przodu po tym, jak wypada ci kara, ale właśnie też ten problem z Kimisiem i z prawą obroną. No i czy to... Właśnie dużo zarzutów pada w stronę Nagelsmana, że przyspawał właśnie Kimisia do prawej obrony, ale czy miał jakiekolwiek lepsze wyjście?
0: I Waldemar Anton na prawej obronie? Nie grywał w BVB? No grywał.
2: Pół prawego? Tylko
0: nie pół prawego, tylko na prawej obronie. No to dokładnie, to jest słowo klucz. Grasz czwórką obrońców w momencie, w którym masz materiał na trójkę. Mm.
2: O, jest stara dyskusja na temat tego, czym wpaliście się pani na trójką, czy czwórką, czy mamy kim grać. I tu faktycznie pojawił się problem, czy jest materiał, czy jest kim grać.
0: Tylko, że w Polsce nie było tego materiału, nigdy nie było tego materiału na trójkę środkowych obrońców. A tutaj patrzysz na reprezentację Niemiec, Nico Schotterbeck grał w trójce środkowych. Anton tak samo, tak samo. Niepowołanie Biseka? W ogóle...
3: Warto też zahaczyć o Rudigera, który też grywał w trójce. Dokładnie. Na przykład chociażby w Chelsea Tomasa Tuchela albo później w Realu Madryt, kiedy występowały jakieś kontuzje na konkretnych pozycjach. Ale wróciłbym tutaj do tego systemowego podejścia Juliana Nagelsmana, bo przyznam się szczerze, przesłuchałem kilka jego konferencji prasowych i to jest dość ciekawe. Trener, który nigdy nie przyzna się do tego, że popełnił błąd, ponieważ komputer mówi mu, że powinni wygrać. To jest trener, który naznaczył trochę falę nowych trenerów tak zwanych komputerowców. I jeżeli w symulacji w 99 przypadkach na 100 wychodzi mu, że takim składem, takim ustawieniem i taką taktyką powinni wygrać, no czemu akurat jemu trafia się, że ten jeden raz na 100 oni przegrywają?
0: I to jest właśnie też podstawowy kłopot z Julianem Nagelsmanem. On nie jest trenerem reprezentacyjnym. Dla mnie selekcjoner... Ja może mam staroświeckie takie patrzenie na selekcjonera. Selekcjoner selekcjonuje. Nie? Wybiera sobie takich piłkarzy, który im pasuje, ale nie do systemu, tylko do drużyny. I dopiero podstawia jakieś tam ustawienie. A Nagelsmann zrobił tak, że najpierw wybrał sobie ustawienie, a potem wybrał sobie wykonawców. Przez co wydaje mi się, że Leroy Sané to ma jakieś taśmy na Nagelsmana. Bo nie dość, że grał w reprezentacji, przecież w Bayernie też masę meczów Nagelsmann grał właśnie na prawej stronie Leroyem Sané.
2: Teraz pytanie, czy przypadkiem Nagelsmannowi się ten komputer nie zaciął w pewnym momencie, bo tak jak od 2023, kiedy wchodził i szukał w zasadzie co zgrupowanie, były jakieś nowe pomysły, pamiętam, na samym początku Kai Havertz na lewym wahadle, to było dzikie, ale im dalej w las, im bliżej było zwłaszcza tego mundialu, tym bardziej przewidywalne było to, jak zagrają Niemcy, co zagrają Niemcy, w jakim składzie zagrają Niemcy. I tego elementu zaskoczenia nie było, chyba najbardziej zaskoczeni byli sami zawodnicy, kiedy wychodzili na boisko i okazywało się, że ej, to nie działa.
0: A wiesz, co jest najlepsze? Że jak tak oglądałem mecze reprezentacji Niemiec, to ja musiałem sprawdzać, jaką ja dyscyplinę oglądam. Bo dla mnie to było granie na obwodzie, jakbyś grał w piłkę ręczną. Tylko nie było kołowego, bo tam był Kai Havertz. Na przykład, nie? I to jest też problem, że nie ma takiej klasowej dziewiątki reprezentacji Niemiec. Od wielu, wielu lat. Jest Kai Havertz. Jest Dennis Undaw.
3: No nie ma tych piłkarzy. No, znaczy oni są fizycznie, ale Dennis w praktyce...
0: Dennis Undaw byłby dobry, gdyby miał dziewiątkę obok siebie. Ja oglądałem Denisa Undawa w Stuttgarcie w momencie, w którym podstawową dziewiątką był Serhu Girassi. Ja pamiętam taką bramkę chyba na 2-0 właśnie z Kolonią, gdzie... ktoś tam dośrodkowy, chyba Chris Fyryś, dośrodkowywał w pole karne. Girassi chyba skupił na siebie trzech zawodników, dzięki temu Undaw miał czystą pozycję. I w takich sytuacjach Denis Undaw się odnajduje. Zresztą to, co w niecałe 60 minut strzelił dwa gole i zaliczył asysty na tych mistrzostwach, tak?
2: Dwie bramki z Wybrzeżem Kości Słoniowej, później jeszcze bramka,
0: wcześniej z Curaçao
2: strzelił również gola, tylko właśnie później, kiedy przyszły te kluczowe mecze, czy te jakby te główne elementy porażki Niemców na tym mundialu, czyli mecz z Ekwadorem i mecz z Paragwajem, Denisa już nie było. Jakby wydawało się, że jakby już go nie było. Dostał co prawda w końcu szansę, to podobna sytuacja jak z Ancelottim i z Endrickiem, czyli to, jak bardzo Ancelotti nie chciał wystawiać Endricka, to podobnie to już wyglądało w tym momencie z Nagelsmannem i Undawem.
0: Ja bym powiedział
2: z Paragwajem, tylko że no nie został w żaden sposób, nie dotrzymał żadnej pomocy w tym
0: meczu. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie Denis Undaw był bardziej ciemiężony przez Nagelsmannem niż Endrick przez Ancelottiego. Tylko to wszystko było przykryte właśnie tym, że to jest Endrick i to jest Carletto. A tak naprawdę...
2: No jednak bardziej medialne nazwiska.
0: Tak, no, oczywiście medialne nazwiska. No Denis Undaw, no...
2: Łatwiej kto, można
0: ktoś,
2: się
0: ktoś spoza poletka bundesligowego może nawet nie kojarzyć takiego zawodnika.
3: Znaczy on grywał chyba w Premier League w Brighton. Tak, tak. No, też pamiętam tego piłkarza z Brighton, ale moim zdaniem Denis Undaw jest piłkarzem pokroju Daniego Olmo. On zagrał dobre pół godziny w meczu. Więc takiego piłkarza raczej wykorzystujesz właśnie jako jokera, który wchodzi z ławki rezerwowych. Widać było w meczu z Paragwajem, że on się nie odnajduje od początku. Widać było, że on potrzebuje być może tej chwili na analizę, tej pierwszej połowy, kiedy wie, jak ma się ustawić, jak ma współpracować z zawodnikami. Być może gdyby to wyglądało trochę inaczej, tak jak mówisz, był taki typowa rasowa dziewiątka obok niego, wyglądałoby to trochę płynniej, lepiej, ale Denis Undaw zniknął w meczu z Paragwajem. Chcę się cofnąć tutaj do już niepersonalnych wyborów Nagelsmana, ale do takiego ogólnego podejścia do drużyny, no bo sprawdzałem, co prawda nie porównywałem Niemiec z każdą reprezentacją, która jest na tych mistrzostwach, ale Niemcy biegają w porównaniu z takimi drużynami jak Hiszpania, Anglia, zwłaszcza Argentyna, biegają naprawdę dużo. To jest 110 kilometrów, większość przebiegnięta w sprincie na tych mistrzostwach, gdzie u Argentyny to jest 88-90 kilometrów przebiegniętych na mecz, jako cała drużynowo, tylko że w Argentynie kwestia taka, że tam trzeba wyjąć Messiego, te kilometry podzielić na 10, ponieważ Messi nie biega. Chcę wpiję do tego, że cały czas die Mannschaft biegają, próbują zabiegać przeciwnika i to nie wychodzi. Od 10 lat ci piłkarze posiadają piłkę, dużo biegają na ogromnej intensywności sprintów i to nie działa.
0: No typowa niemiecka intensywność, tak, która została zaszczepiona w reprezentacji Niemiec, ale też zobaczcie, że po tym Mistrzostwach Świata w 2014 tam nie ma tak naprawdę zastępców. Na przykład Thomasa Müllera. Oczywiście. Zobaczysz sobie na podstawową jedenastkę. No kurde, Musiala i Wiltz w jednym składzie, no to powinno się kleić. Ale w momencie, w którym ani jeden, ani drugi nie ma formy, nie masz kogo wprowadzić za nich tak naprawdę.
2: No właśnie tutaj dramatyczny wręcz problem z formą, bo trzeba powiedzieć, jak się spojrzy na zawodników reprezentacji Niemiec, oni już jadąc na mundial, już pojawiały się takie dyskusje na temat tego, ale kto faktycznie te ostatnie miesiąc, dwa w klubie zaliczył naprawdę dobre. I teraz pytanie, kto po tych czterech meczach na mundialu może powiedzieć, że wspiął się z tą formą nieco wyżej niż z tą, którą przyjechał na turniej, bo prawda jest taka,
0: jeden piłkarz.
3: Nathanael
0: Bonał. Dziękuję.
3: Dokładnie. Tutaj warto wspomnieć o tym lewym obrońcy, który nie wiem, czy zasłużył tym turniejem na transfer do Bayernu, czy ten transfer był już przyklepany przed turniejem, aczkolwiek to jest bardzo dobre uzupełnienie składu Bayernu Monachium i moim zdaniem to jest zawodnik, który na dużej intensywności też pokazał się w tym turnieju. To było widać na... No tutaj chciałem dać sobie jakiś bufor, no bo dobrze wyglądał na przykładzie Curaçao, ale na stronie, kiedy grał z Wybrzeżem Kości Słoniowej, miał tam bodaj że Nathaniela Diallo, tego skrzydłowego...
2: Amada Diallo?
3: Albo... kurczę,
0: a
3: wypadło
0: nie miał
3: mi nazwisko.
0: Jana Diomandé tam?
3: Diomandé, dokładnie. Nie dosyć, że Brown wyglądał dobrze w ofensywie, to jeszcze w defensywie dobrze wyglądał, kryjąc skrzydłowego wybrzeża kości słoniowej, dlatego moim zdaniem to jest zawodnik, który jako jedyny wyszedł na tutaj, można go jakoś wynosić.
0: Dla mnie to było dość zaskakujące, że w ogóle Brown wyszedł w podstawowym składzie, ponieważ no, mamy Dawida, tam zazwyczaj na lewej stronie grał Dawid Raum, nie?
2: A grał ten zespół, może przechodząc już nieco dalej do meczu z Paragwajem, a grał, jak już mówiliśmy, intensywnie, ale bez konkretów, dużo biegania, ale mało faktycznie zagrożenia. Filip Lam, choć mógł w swoim felietonie dla New York Times troszeczkę postaropiłkarzować, że jak kiedyś to było, teraz nie ma, ale zwrócił uwagę na duży problem braku tożsamości tej drużyny na boisku, braku tego, że braku liderów i braku takiego szkieletu, wokół którego Nagelsmann mógłby faktycznie budować ten zespół i do niego jakby dokładać jakieś poprawki. Tak naprawdę tego nie ma. Ci piłkarze wychodząc na boisko po prostu są, biegają, mają 15 założeń taktycznych, ale nie są w stanie wszystkich spamiętać.
0: Nie biorą odpowiedzialności.
2: I odpowiedzialność to też przy serii rzutów karnych to jeszcze kolejny
0: problem. No to, co zrobił Leon Goretzka, no to jest... to jest niewyobrażalne dla mnie.
2: Tak, tutaj według doniesień Bilda Kimmich dwukrotnie zapytał Leona Goreckę, czy podejdzie do rzutu karnego, a Gorecka, zawodnik bardzo doświadczony, ponad 500 meczów w piłce klubowej, reprezentacyjnej, mówi, że nie zrobi tego. I podchodzi do jedenastki Jonathan Tah, który nigdy w życiu nie strzelał karnego, no i kończy się to tak, jak można się domyślić.
0: No ja bym nie winił tutaj Jonathana Taha, przede wszystkim, żeby nie było, no bo no, okej, zmarnował jedenastkę, no ale tak jak mówiłeś, on nigdy tego nie strzelał.
3: Ale tam tych zawodników odmówiło więcej niż tylko Leon Goretzka, bodajże Joshua Kimmich pytał aż trzech piłkarzy o to, czy strzelą rzut karny. Niewyobrażalne jest to dla mnie, że jesteś reprezentacją Niemiec, reprezentacją, która czterokrotnie sięgała po Mistrzostwo Świata i boisz się strzelić rzut karny w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: Być może Kimmich powinien sobie cofnąć się do wspomnień, no, może nie z dzieciństwa, ale z młodości. Finał Ligi Mistrzów w 2012 Bayern-Chelsea, kiedy w Bayernie była podobna sytuacja podczas rzutów karnych i nikt nie chciał podejść do jedenastki i podszedł jako trzeci Manuel Neuer. Był wpisany Manuel Neuer, żeby uderzać. Tylko no, trochę było dystansu pomiędzy Joshuą a Manuelem, bo wydaje mi się, że Manu, który nie miał jechać na ten turniej, ostatecznie pojechał. Manu mógłby wziąć na siebie odpowiedzialność, no ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności właśnie Goretzka, ale też Malik Thiaw, Anton, Brown, no też, czy można po tych zawodnikach, jakby nie aż tak doświadczonych jak Goretzka, oczekiwać wzięcia tej odpowiedzialności? Na pewno nie aż tak jak po Leonie, który teraz naprawdę zbiera ciężkie ciosy za to, że nie był w stanie wziąć na swoje barki odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądała inna kwestia awansu.
0: To jest... No nie wiem, co ja mogę powiedzieć o tej sytuacji, bo to jest po prostu kuriozalne. To jest po prostu kuriozalne, że w reprezentacji Niemiec w środku pola jest zawodnik w podstawowym składzie lub no, jeden z pierwszych schodzących, który, przepraszam za kolokwializm, nie ma jaj.
2: No i właśnie to jest coś, na co Filip Lam zwraca uwagę. Czy ten zespół faktycznie ma cojones? Czy ma tych liderów, którzy są w stanie to pociągnąć, jakby nawet kiedy jest gorsza forma, są w stanie tych zawodników zmotywować, jakby podpalić ten ogień pod ich tyłkami? No a jeżeli nie sami zawodnicy, no to trener. No ale już teraz, co prawda teraz oczywiście otworzyły się szafy, wypadają trupy po tym, jak Federacja Niemiecka zdecydowała się na zakończenie współpracy z Julianem Nagelsmannem, no ale padały też wobec niego zarzuty, że on w kontakcie z piłkarzami jest chłodny jak lód. To też mnie na pewno by nie pomogło.
0: I dlatego sytuacji. Teraz przychodzi Jurgen Klopp, żeby to troszkę rozbudzić te emocje w kibicach. Spokojnie, nie. Wody tam nie było. Żeby rozbudzić właśnie i w kibicach, no i w samych reprezentantach. Ja już patrzę sobie na nie wiem, jakąś taką potencjalną kadrę. Kto by mógłby być żołnierzem takim żołnierzem właśnie Jurgena Kloppa? I tak sobie myślę, może Angelo Stiller, może Nico Schlotterbeck, taki właśnie osoba, która potrafi wziąć wszystkich do kupy i
3: Angelo Stiller jest wciąż bardzo młody, a do Jurgena Kloppa wrócimy tutaj w następnym wejściu. Chciałbym jeszcze zahaczyć o pozycję bramkarza i możemy udać się na przerwę, ponieważ to jest dosyć ważna kwestia. Quo Vadis, bramkarzu reprezentacji Niemiec, jest od wielu lat tą jedynką Manuel Neuer. Dawno w odstawkę już odpadł Marc-André Ter Stegen. Tam nie ma w rezerwie żadnego bramkarza, który mógłby chociażby wziąć na barki całą reprezentację, tak jak robił to Manuel Neuer przez lata. Czy ty, jako, można powiedzieć, znawca Bundesligi, widzisz bramkarza, który mógłby wejść w buty Manuela Neuera?
0: Może najpierw powiem jedno. Bardzo mi żal Olivera Baumana.
3: Bramkarz Hoffenheim.
0: Bramkarz Hoffenheim. Gdybym powiedział, taki typowy, solidny ligowiec, jeżeli chodzi o bramkę w Bundeslidze, to właśnie bym powiedział właśnie taki Oliver Baumann, czy nie wiem, no Robin Zentner właśnie z Mainz, ale bronił przez całą eliminację. Czyli przyczynił się do tego, że Niemcy awansowały. Swoją drogą, to z jakiej grupy śmiechu musieli wyjść i musieli wyrwali to dopiero w ostatniej kolejce, to już jest w ogóle kuriozalne, ale bronił przez całe
2: chłodne noce na Tehelnym polu są, wiesz,
0: no ja wiem, to jest ważna kwestia, ale bronił przez całe eliminację 36-letni bramkarz, który przyczynił się do tego, że awansowałeś do tych mistrzostw świata i pojawia się Manuel Neuer. To jak z tą starą miłością, po prostu rzucasz wszystko i bierzesz tego Neuera. Ja szanuję Manuela Neuera. Moim zdaniem to jest bramkarz, który najbardziej zrewolucjonizował pozycję bramkarza w ogóle na świecie. Natomiast no powinien bronić Baumann i może jeszcze odpowiadając na to pytanie, jest zmiennikiem teraz Manuela Neuera, czyli Jonas Urbis chociażby. Jest Noah Atubolu, taki z Freiburga, fajny talenciak, teraz bronił bardzo długo w U21 Niemiec i moim zdaniem też powinien już wchodzić w te buty, co najmniej tej dwójki, ale myślę, że Urbis może zaraz zabetonować znowu tę bramkę.
2: I w tej sytuacji myślę, cofam się myślami do kogoś, kto już kiedyś miał zastąpić Neuera i w Bayernie, i domyślnie w reprezentacji Niemiec, tylko że Neuer tak przedłużał, no i nadal był w dobrej formie, czyli Alex Nubel, który tak długo się zasiedział już na tych wypożyczeniach, że do Bayernu już w zasadzie nie ma po co wracać, ale też nie wiem, czy to jest taka półka, żeby faktycznie do tej kadry Niemiec, żeby tam wejść i się zadomowić.
0: No nie wiem, czy będą chcieli jako jedynkę bramkarza Besiktasu. Nie? Ja wiem, że to
2: masz
0: jest...
2: Masz do wyboru bramkarza w jedynkę Freiburga, tak? Albo teraz no, miałeś Baumann, czyli Hoffenheim.
0: No tak. Rozumiem to. Szkoda trochę, że na przykład taki Kevin Trapp aż tak mocno się nie...
3: Można się cofnąć do Lorisa Kariusa chociażby, ale to temu zawodnikowi kariera została pokrzyżowana przez jeden konkretny mecz. Też szkoda tego
0: ale
3: bramkarza.
0: Też będzie Bundesliga.
3: My teraz po krótkiej chwili przerwy, my udajemy się na przerwę, a teraz chwila muzyki.

0: zorganizował tą piłkę młodzieżową, tak? Więc być może jest to droga, którą powinien właśnie kroczyć, powinno kroczyć DFB.
1: Właśnie teraz ta większa władza Kloppa po raz pierwszy od, jak wspominasz, czasów Jurgena Klinsmana. Jeszcze kilka dni temu te doniesienia właśnie o tym, że jak duży zakres obowiązków oraz jakie możliwości będzie miał Klopp jako selekcjoner, będą związane z odejściem Rudiego Fellera, który do tej pory pełnił właśnie funkcję dyrektora sportowego. A tu nagle dwa dni temu sam Feller ogłosił, że Jurgen do mnie dzwonił, poprosił mnie, żebyśmy wzięli to razem, razem szli z tym projektem, ale właśnie teraz pytanie, czy to na ile faktycznie Feller będzie miał coś do powiedzenia, a na ile Klopp po prostu chce mieć kogoś...
0: Kto mu będzie przytakiwał?
1: Znaczy, jeżeli będzie chciał kogoś, żeby mu przytakiwał, to może skończyć jak poprzedni selekcjoner.
0: No właśnie,
1: bo dużym zarzutem wobec Nagelsmana było to, że po odejściu Sandro Wagnera, asystenta, otoczył się po prostu yes-manami. Ale też zastanawiam się, czy właśnie to, kiedy Klopp poszedł na emeryturę, a po jakimś czasie został tym szefem soccera, bo funkcja oficjalnie nazywa się Global Head of Soccer w Red Bullu. Czy to już nie było takie przygotowywanie się pod objęcie tej reprezentacji Niemiec? Nie tylko dlatego, że tak jak wspomniałeś, no fucha dosyć łatwa, znaczy łatwa. Pewnie nie dowiemy się do końca, czym się zajmował.
2: Zarządzasz globalnym konglomeratem, to jednak...
1: tam easy, wiesz, tam są niektórzy prezesi, właściciele trzech różnych spółek i tak dalej, ale czy Jurgen Klopp już wtedy nie przygotowywał się do roli selekcjonera, też będąc otwartym pewnie na to, żeby łatwo odejść z tej funkcji z powrotem do trenerki, ale też czy nie uczył się tego, jak to się robi za kulisami, w Red Bullu, żeby teraz to wprowadzać w DFB.
0: A to ciekawe spojrzenie. Nigdy na ten temat właśnie nie spojrzałem właśnie w ten sposób, aczkolwiek faktycznie coś może w tym być. Natomiast ważna kwestia. Klopp już powiedział, zanim jeszcze, od razu chyba po meczu z Paragwajem, jeżeli ktoś to weźmie, to nie oczekujcie od razu efektów. Bo nie ma nawet do tego narzędzi.
2: Do pierwszego meczu Ligi Narodów jest 80 dni. Ligę Narodów można traktować jako takie mecze towarzyskie, chociaż jedyną osobą, która traktuje tą ligę poważnie, jest Cristiano Ronaldo, ponieważ wygrał ją dwukrotnie i cały czas chełpi się tym. Już ostatnio powiedział też, trochę dygresja o Cristiano Ronaldo, ale mówił, że wygranie Euro traktuje tak samo jak wygranie Mistrzostw Świata. Brakuje już tylko powiedzenia tego, że wygranie Ligi Narodów traktuje tak jak wygranie Euro, no są jednak poziomy w tej grze. Wracając do Jurgena Kloppa, ty powiedziałeś, że reprezentacja potrzebuje selekcjonera, nie trenera, a tym bardziej menadżera. Jurgen Klopp jest raczej osobą menadżera, osobą, która potrzebuje mieć władzę nad wszystkim, co dzieje się w swojej drużynie. Taką władzę teoretycznie dostanie teraz w reprezentacji Niemiec, ale czy w Niemczech jako narodzie jest materiał, z którego można selekcjonować piłkarzy pod Jurgena Kloppa.
0: I to jest właśnie kwestia tego, że no nie można od razu oczekiwać efektów, no bo nie ma do tego za bardzo narzędzi właśnie Jurgen Klopp. Natomiast ja potrafię sobie wyobrazić, że Jurgen Klopp kogoś zbuduje. Właśnie granie w reprezentacji. I to nie jest tak, że ktoś będzie rezerwowym na przykład, no nie wiem, w Mainz, i pójdzie do reprezentacji, żeby sobie budować minuty. Tak jak to czasami jest w naszej polskiej reprezentacji.
1: Nie, no też trzeba powiedzieć właśnie, no Liga Narodów, no to dla tych poważniejszych w porównaniu z naszą reprezentacji jest polem do eksperymentacji.
0: Poligonem doświadczalnym, nie?
1: Dokładnie. No i kto może przewidzieć, jak za rok czy za dwa będzie wyglądała właśnie ta pula zawodników, których Jurgen Klopp będzie miał do swojej dyspozycji. Właśnie teraz pytanie, czy co będzie łatwiejsze w tym momencie, wyszukanie czy oczekiwanie, że jakieś talenty młode pojawią się w tej niemieckiej lidze, czy Jurgen Klopp powinien się może skupić trochę na odgruzowaniu tych, którzy już w tej kadrze są?
0: Przede wszystkim on musi zbudować kręgosłup. Czy teraz sobie zobaczmy, czy w ogóle ta reprezentacja ma jakiś kręgosłup? Czy ma jakichś takich, nie wiem, 4-5 pewniaków na do podstawowej jedenastki reprezentacji Niemiec. Czy ta reprezentacja w ogóle takie coś ma? Moim zdaniem można to budować na Kimmichu, tak? Jako takim właśnie centralną postacią właśnie ze względu też na pozycję.
2: No i charakterem trochę też i stare granie.
0: Dokładnie.
2: To jest u dokładnie. Joshua Kimmicha.
0: No ale kogo jeszcze możesz dać? Schlotterbecka. O ile się wyleczy.
2: To jest środkowy obrońca na światowym poziomie. No nic dziwnego, że chce go Barcelona i Real Madryt, a Borussia Dortmund wycenia go na setki milionów.
0: Ja jestem dumny, że w sezonie 21-22 go wyszukałem właśnie we Freiburgu i powiedziałem wtedy, o, chcę go w Borussii. No i po jakichś 2-3 miesiącach poszedł do Borussii, więc no...
2: No to mamy tych dwóch piłkarzy.
0: Mamy tych dwóch piłkarzy. No nie wiem, czy chcemy budować reprezentację na Jonathanie Tachu? No właśnie.
1: Czasami może być tak, że trzeba będzie.
0: No właśnie.
2: To jest trochę elektryczny piłkarz, a tej elektryki nie potrzebuje reprezentacja Niemiec.
1: No chyba, raczej być może w inny sposób.
0: Być może trzeba teraz zbudować Musiale i Wilca. Bo ja patrzę na razie na ten szkielet, tak? No bramkarza nie ma. No na ten moment...
1: Znajdzie się.
0: Jak Janusz Wójcik kiedyś powiedział, my gramy bez bramkarza. No. Siatkówkę. Nie ma napastnika. No tu jest ogromny problem. Bo jeżeli tak sobie popatrzymy na pozycję numer 9 w ogóle w Bundeslidze, no to kogo tam wyszukasz?
1: No to może nie Jonathan w Bundeslidze. To może nie w Bundeslidze, ale też jak Janusz Wójcik i Jurgen Klopp powie, dajcie mi tego Włocha, Tersoldi, który zaliczył świetny sezon w Belgii. No, tylko właśnie, czy reprezentacja Niemiec powinna, kiedy spojrzysz na skład i zobaczysz w podstawowym składzie właśnie Nicolo Tresoldiego, to czy to nie skrzywisz się lekko na tym widok? No bo wiadomo, w tym momencie jest ogromny problem, no ale czymś trzeba te pozycje z przodu jednak...
0: Czymś trzeba lepić, nie?
1: Dokładnie.
0: No tylko... I to jest właśnie taka nieprzewidywalność piłki nożnej. My nie wiemy, kto odpali na przykład na początku sezonu. I być może on stanie się jakąś gwiazdą właśnie reprezentacji. O, teraz sobie pomyślałem, no Lennart Karl być może. No właśnie jako ten właśnie skrzydłowy, który troszkę może zmienić oblicze reprezentacji Niemiec, jakby to powiedział Jerzy Brzęczek.
2: Tak naprawdę myślałem, że Angelo Stiller jest trochę młodszy, ale to jest 25 lat. To jest nadal młody wiek, ale nie jak na piłkarza, którego trzeba budować. Bo ten zawodnik wciąż gra w Stuttgarcie. Już przed rokiem mówiło się, że odejdzie do Realu Madryt, że będzie drugim Tonim Krosem, a w Stuttgarcie już tego nie widzę. Nie widzę tego błysku. Być może potrzeba kolejnego kroku.
0: No ale pamiętaj, że potrzebujesz też ludzi od czarnej roboty. Nie? I Angelo Stiller trochę od takiej roboty jest. I to też jest, myślę, że kluczowe, no bo Kimmich, czy traktujesz go jako szóstkę? Traktujesz go jako ósemkę? Możesz go traktować jako ósemkę, jeżeli za nim masz Stillera.
1: Albo prawego obrońcę, że jesteś Nagelsmannem.
0: Nie będę tego komentował.
2: Pamiętam też, że w zeszłym roku rozmawialiśmy o Maksymilianie Bajerze, który przechodził akurat do Borussii Dortmund. Czy to jest zawodnik, czy to jest dziewiątka, na której reprezentacja Niemiec się może oprzeć? Bo no, zapłacono za niego dużo, jak na warunki Borussii Dortmund naprawdę dużo i no, raczej się nie spłaca.
0: Zapytajmy najpierw, czy Maksymilian Bajer jest dziewiątką. Bo jak dla mnie to jest bardziej skrzydłowy, troszkę dziesiątka. Dla mnie to nie jest napastnik. Bardziej go widzę jako tego, który operuje w bocznych strefach boiska. Moim w ogóle zdaniem za wcześnie ruszył się z Hoffenheim. Moim zdaniem. I ja też patrzę na transfery z Hoffenheim bardzo tak z dystansem, odkąd przyszedł do Borussii Nicole Schulz, chociażby, albo jakby to ktoś powiedział Nico S. No właśnie, tutaj kolega się skrzywił, no właśnie. Ale na przykład...
1: Musiał go przypomnieć, kurde.
2: Humor popsuty.
0: Ale na przykład Dawid Raum też przychodził właśnie z Hoffenheim do Lipska, ale on musiał i tak rok się troszkę zbudować właśnie w tym koncernie Red Bulla, więc ciężko w ogóle, no... czegokolwiek lepić, nie? Na przykład na prawym skrzydle. No kogo masz na prawym skrzydle? Zaproponujcie mi kogoś na prawym skrzydło. Kevina Szadę? O właśnie, zapomniałem o Kevinie Szadzie. Szadę. Mm.
1: który podobno w ogóle nie znajdował się w obiekcie zainteresowań Nagelsmana i został już bardzo wcześnie przed mundialem odrzucony jako potencjalna opcja, co jest tym bardziej zabawne, kiedy później wypada ci ktoś, kto miałby grać na prawym skrzydle, zresztą chłop, który...
0: We Freiburgu on w ogóle grał na prawym skrzydle i on dopiero w Brentford został troszkę przeniesiony na lewe skrzydło, ale on by na prawej stronie sobie poradził, bo grał tak przez całą szkółkę Freiburga, no to ja nie rozumiem.
1: No właśnie, jeżeli spojrzysz sobie na tę ligę niemiecką i w tym momencie w porównaniu na przykład z tym, co ta liga niemiecka potrafiła produkować w ostatnich latach do reprezentacji Niemiec, zauważasz jakiś problem? Czy to właśnie, że w tym Niemcy na tym turnieju osiągnęli taki, a nie inny rezultat i rozmawiamy tutaj o wyborach personalnych, o tym, no ale kto by miał tam grać, ale kto miałby tam wejść? Czy to jest poważniejszy problem ligi niemieckiej w tym momencie i w ogóle niemieckiej piłki, że faktycznie nie produkuje takich talentów, bądź później już nawet takich starszych zawodników, już bardziej gotowych jak Stillerów, którzy mogliby faktycznie te luki w reprezentacji Niemiec zapełnić?
0: No przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną rzecz. Poziom ligi niemieckiej z roku na rok moim zdaniem spada. To, że ja oglądałem, nie wiem, chociażby sezon 21-22 cały, 22-23 cały, 22-23 to był jeden z najlepszych w ogóle sezonów moim zdaniem w XXI wieku w Niemczech. Bo tam tylko chyba 4 czy tam 5 drużyn grało o nic, a reszta o coś się biła, więc to był fenomenalny sezon. Ale no widzę, że ten poziom no naprawdę spada, no ta klasza...
1: Z czego to wynika?
0: No właśnie, właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest kwestia tego, że czołówka jest... spada poziom właśnie tej czołówki, bo można powiedzieć, że to teraz zacznie się 11 sezon Lipska w Red Bullu i ja jestem tymi 10 latami rozczarowany, bo ten zespół, ostatni raz, nigdy nie osiągnął nawet 2 punktów na mecz w ciągu całego sezonu. Nigdy nie potrafił zagrozić, no, może w tym pierwszym sezonie, tak, w 16-17, faktycznie tak mocno naciskał na Bayern, ale potem totalnie, no jedynie, kwestia jest taka też, że no nie ma tak naprawdę konkurencji na ten moment dla Bayernu Monachium też, nie?
2: No to bo prawda. Jesteś kibicem Lecha Poznań i Lech Poznań grał w Lidze Konferencji w tym roku, gdzie miał szansę zmierzyć się z wieloma trenerami myśli niemieckiej, szkoleniowej myśli, to chociażby Urs Fischer czy Peter Stüger, albo jeszcze jest w Luzanie był niemiecki trener, niestety nie pomnę nazwiska teraz, ale pewnie oglądałeś te mecze i jak twoim zdaniem Lech Poznań obecnie wygląda na tle niemieckich drużyn, niemieckiej myśli szkoleniowej, bo to są trenerzy, którzy jeszcze kilka lat temu byli właśnie w Bundeslidze, układają drużyny swoje pod to granie i te drużyny wyglądają moim zdaniem właśnie bardzo intensywnie, tak jak powinna wyglądać reprezentacja Niemiec.
0: No niestety Mainz nie dostało od Lecha w trąbę, jak to powiedział Tymoteusz Puchacz kiedyś, chyba to był w sezonie 20-21, kiedy faktycznie Mainz było w strefie spadkowej.
2: Warto wspomnieć, że Tymoteusz Puchacz wali teraz w trąbę inne drużyny w Sabach Baku.
0: O i miał asystę wczoraj. Miał asystę w meczu eliminacji do Ligi Mistrzów właśnie chyba z TNS, The New Science tak, bodajże. Tak. Ale dobra, wracajmy. Ale zobacz, mówisz Peter Stüger, mówisz Urs Fischer, ale to są trenerzy reakcyjni. To nie są drużyny, które potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność rozgrywania od tyłu, ataku pozycyjnego. Jest tylko tak naprawdę, no nie wiem, 2 trenerów, który potrafi przyjąć inicjatywę i no, chociażby rzucić ręcznik nawet w jednym meczu Bayernowi, to jest Sebastian Hennes w Stuttgarcie i Ilzer w Hoffenheim. Nie mówcie mi o Niko Kowaczu, bo się zdenerwuj.
1: Niko Kowacz to jest trener, który tak To trochę taka bańka wstańka dla mnie, jeżeli chodzi o właśnie to, co się dzieje w Bundeslidze, czyli właśnie był Bayern, odbił się, Wolfsburg odbił się, teraz jest później Dortmund. I czy też problemem nie jest to, że ci ciekawi Niemcy szkoleniowcy, którzy mogliby faktycznie pracować i może objąć jakiś klub w Niemczech, czy podbudować go, jak właśnie tak Hennes. No przykład chociażby obecnego szkoleniowca Brighton, który po dobrym sezonie St. Pauli po awansie i po byciu nazywanym potencjalnie nowym Nagelsmannem, bądź nową nadzieją.
0: Mówisz o Hylcylerze, tak?
1: Dokładnie. Wyjechał do Brighton, w którym no też trzeba powiedzieć, Brighton dla mnie trochę podobnie jak Red Bull w Niemczech. Miałem po nich, wiadomo, że oni zaczynali z innego pułapu, z innego miejsca, ale po tym, co się działo w tym klubie w ostatnich latach, jak budowano bazę, no to też trochę zawodzą i nie wydaje mi się, że Fabian tam faktycznie robił aż taką robotę, jak się po nim spodziewano.
0: No dla mnie Brighton to jest taki typowy Premier League'owy dżemik. Taki właśnie, że może raz na jakiś czas podskoczy.
1: Dżemik z grudami, albo już bez grud.
0: No już bez grud, bo gruda już, no właśnie w Lipsku, nie? Więc... A to też mega ciekawy piłkarz, widziałem go w Mainz i naprawdę robił robotę i szkoda, że nie widziałem więcej meczów w Mainz, w którym duet był Brian Gruda, Nelson Viper, czyli taki bardzo... Bardzo wysoki, bardzo wysoka dziewiątka właśnie, nadal właśnie w Mainz. Ale właśnie, to jest też kwestia taka, że w Bundeslidze, no właśnie, tak mało jest niemieckich trenerów, można tak powiedzieć, nie? Natomiast no, akurat niemieckie kluby potrafią wyszukać z jakiejś innej społeczności trenerów, no chociażby, no teraz... Teraz to mi dał ćwieka. No, Schalke. Schalke wzięło, będąc w drugiej Bundeslidze, wzięli Muslicia, który spadał z Plymów z Championship.
1: Znowu temat Tymka Puchacza pojawia się w audycji, bo to właśnie z Tymkiem Plymów spadało na trzeci
0: Dokładnie.
1: Poziom, a teraz no, wielki powrót Schalke. Zresztą mnie cieszy jako kogoś, kto no, za dzieciaka zawsze to Schalke było. Trochę taki kazus Wisły Kraków w Polsce, że ja może nie sympatyzujesz z tym klubem, no ale był gdzieś tam na poziomie, więc dobrze jest ich
0: przede wszystkim
1: widzieć.
0: Będzie rewil derby w pierwszej Bundeslidze, to jest najważniejsze, matka wszystkich derbów.
2: No tak, my tutaj już zdiagnozowaliśmy, mam nadzieję, wszystkie problemy reprezentacji Niemiec. Remedium na to powinien okazać się Jurgen Klopp. Dzisiaj z nami w audycji Gramy na aferę był Adrian Malanowski. Dziękujemy ci, Adrian.
0: Dziękuję bardzo.
2: Realizował nas Tymoteusz Powęzowski, a za mikrofonami
1: Kamil Malicki
2: i Filip Szymkowiak. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.

0: Sury, czyli wyjątkowy duet soulowo-rapowy Kasia Tontor i Nata Soul Sisters z ich najnowszym utworem o przyjaźni, która jest na dobre i na złe, gdy gra się w małych wsiach i na wielkich scenach. O tym, jak to gotuje się razem, rozmawia do świtu, no i czasem przeżywa też różnego rodzaju przypały. To jest bardzo dobry powrót, taki, na który myślę wszyscy czekaliśmy, bo długo nic od dziewczyn nie było słychać. Także utwór Droga, jeszcze raz przypominam. I słuchajcie, zanim przejdziemy do rozmowy, to jest jeszcze, słuchajcie, konkurs, taki długoterminowy, więc ja go dzisiaj nie rozwiążę, ale dowiecie się w najbliższym czasie, kto tą wejściówkę zdobędzie, czyli dokładniej w Aferanku 9 lipca, chwilę po 10, wtedy będzie rozwiązanie tego konkursu, a do wygrania są, słuchajcie, dwie podwójne wejściówki, czyli możecie zabrać ze sobą jakąś osobę na męskie granie Poznań w miejscu Cytadeli i jest to na część piątkową 10 lipca. Żeby dostać taką wejściówkę, musicie wysłać numer SMS-a na numer, słuchajcie, dobra, ja dzisiaj trochę się kręcę, ale wszystko jest okej, tak. Wysłać SMS-a na numer 7248, prefiks afera.granie, następnie wasze imię i nazwisko, a potem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie wy chcecie się pojawić z kimś na męskim graniu w Poznaniu właśnie w piątek, a raczej... Czekajcie, bo źle przeczytałam pytanie. Który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego? To jest poprawne pytanie, słuchajcie. Także to wysyłajcie na numer 7248, prefiks afera.granie. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł. Rozwiązanie konkursu jutro w Aferanku, chwilę po 10. A teraz myślę, że mogę przywitać moją dzisiejszą gościnę. Mam nadzieję, że się słyszymy. Poprosiłabym o potwierdzenie. Kalina Cortas, jesteś ze mną?
1: Tak, dzień dobry.
0: Super, bardzo się cieszę, że cię słyszę. Dzisiaj gościnią jest właśnie Kalina Cortas ze swoim najnowszym utworem, przyszła do nas, Poczekam na ciebie. Jest to wokalistka, twórczyni tekstów, która tak naprawdę od dzieciństwa zaczynała swoją przygodę z muzyką. I powiedz mi, czy pamiętasz ten taki moment, który właśnie w pierwszym momencie sprawił, że pomyślałaś sobie, kurczę, to jest moja droga, chciałabym to robić w przyszłości?
1: Szczerze mówiąc, ja od zawsze byłam bardzo nastawiona na to, że właśnie będę śpiewać. Już jako dziecko, jako takie małe dziecko, naprawdę pamiętam, że właśnie gdzieś był jakiś taki pięki obciętych drzew, to ja wstawałam, udawałam, że to jest moja scena. Ale chyba taki pierwszy moment to był, jak zaczęłam jeździć z moim chórem po gdzieś tam Polsce i właśnie występowaliśmy na tych scenach i tak gdzieś wtedy właśnie poczułam, że to jest moje miejsce.
0: I od zawsze był to śpiew właśnie? Czy może gdzieś tam jakieś instrumenty też się wkradały po drodze?
1: Wkradały się jakieś instrumenty. No, gram na gitarze, gram na pianinie. Przez pewien okres mojego życia gram też na klarnecie.
0: Ale o kurczę, to...
1: jednak zawsze to śpiewanie było dla mnie najważniejsze.
0: Tak, zareagowałam, słuchaj, na ten klarnet, bo też jestem byłam klarnetistką, więc tak? Czuję, że już mamy dużo wspólnego, no. Także no, jest to przepiękny instrument. Jestem w sumie ciekawa, czy masz w planach kiedyś tak wrócić, żeby gdzieś wykorzystać w swojej twórczości?
1: Nie byłam w tym najlepsza, ale jakbym się postarała, jakbym zachciała, no może w sumie to jest może dobry pomysł, nawet, żeby gdzieś tam wpleść ten klarnet.
0: Mam wrażenie, że w wielu utworach brakuje. No, w wielu utworach tego brakuje. I tak zaczynałaś od tej muzyki i czy może gdzieś tam w swoich wspomnieniach odnajdujesz na przykład taki moment, który zainspirował cię do stworzenia pierwszego tekstu albo napisania pierwszego utworu też w warstwie takiej muzycznej, instrumentalnej?
1: Pamiętam, że jak byłam dzieckiem i miałam 12 lat, miałam taką jedną piosenkę, którą umiałam zagrać na gitarze i któregoś dnia uznałam, ej, a co jakby tak zamienić słowa i zrobić z tego piosenkę nową i napisać swoje słowa. I właśnie wtedy napisałam gdzieś pierwszy swój tekst i mi się wtedy właśnie bardzo spodobało tworzenie czegoś tak, może nie od początku, bo wiadomo, że to była melodia z piosenki, którą umiałam grać na gitarze, ale podobało mi się to, że właśnie stworzyłam swój własny tekst i uznałam, że chcę robić więcej tego.
0: A korzystasz teraz też czasem z takich ćwiczeń właśnie, że znasz jakąś znaną melodię, bierzesz i myślisz sobie, dobra, spróbuję teraz napisać swój tekst, tak żeby zobaczyć po prostu w ramach jakiegoś takiego eksperymentu, czy już teraz raczej melodie same przychodzą ci do głowy, a teksty trochę same się piszą z głowy?
1: Bardzo często dla zabawy lubię sobie tłumaczyć piosenki z angielskiego na polski, właśnie pisać tekst po polsku, no ale wiadomo, nigdy ich nie wykorzystuję. Ale to jest właśnie takie fajne dla mnie ćwiczenie, mam wrażenie, że gdzieś tam właśnie widzę ten tekst i jestem jak okej, teraz muszę to przewrócić gdzieś na polski. Ale fakt, że no, jak już tworzę swoje własne piosenki, to robię to sama w 100%, nie?
0: Tak, jak najbardziej, bo też zresztą w ogóle to jest dla mnie ciekawe, bo te twoje gdzieś tam pierwsze utwory, które są dostępne, tworzyłaś w języku angielskim, a teraz widzę, że od dłuższego czasu już jednak tak stawiasz na ten nasz język tutaj polski, rodzimy. I czy to była jakaś taka twoja świadoma decyzja, czy po prostu w pewnym momencie pomyślałaś, że kurczę, może ten polski jednak jest fajnym językiem, żeby śpiewać też no po rodzimemu, że tak powiem.
1: No tak, że ja ogólnie miałam bardzo duży problem właśnie z pisaniem piosenek po polsku na początku, bo gdzieś angielski to nie jest mój język pierwszy, więc on w mojej głowie jest taki trochę jakby za mgłą. Te słowa są takie, one nie mają takiego bardzo znaczenia, nie uderzają tak we mnie bardzo i trudno mi było właśnie spleść jakoś słowo po polsku, a po angielsku było mi znacznie łatwiej, ale w końcu znałam, że w sumie to pora jakoś tak bardziej się zabawić właśnie tym naszym językiem, no bo jednak jest ładny i można, no jeżeli wiadomo, znam go lepiej, więc można więcej gdzieś stworzyć.
0: A miałaś takie wrażenie, że gdzieś tam ten angielski jest trochę taką barierą przed takim pełnym otworzeniem się emocjonalnym? Pytam Dokładnie. Też dlatego, że po prostu tworzysz utwory takie bardzo osobiste, które są historiami niesamowicie poruszającymi, do których dokładasz oczywiście swój niesamowity głos, ale zastanawiam się, na ile to było dla ciebie wyzwanie właśnie, żeby się otworzyć właśnie w ten sposób na osoby słuchające, na to, żeby przedstawiać troszeczkę więcej swoich historii w tym wszystkim.
1: W sensie, jeżeli chodzi o pisanie piosenek, to no to jest trudne tak stworzyć właśnie coś takiego bardzo gdzieś może bym powiedziała, nie wiem, że prywatnego, coś takiego wiadomo, bo to są gdzieś rzeczy. Ja mówię bardzo często właśnie o rzeczach, które są takie dla mnie i gdzieś tam dużo mają dla mnie znaczenia i właśnie chodzi mi o to, żeby gdzieś pokazywać innym, że też to czują i właśnie ten polski język mi bardzo w tym pomógł, bo faktycznie jest gdzieś więcej osób gdzieś tam z okolicy może to usłyszeć i zrozumieć, więc to właśnie wydaje mi się bardzo ważne w tym wszystkim.
0: A masz jakiś taki swój ulubiony fragment, jakiś wers, który napisałaś, który tak zawsze przychodzi ci do głowy?
1: Właśnie poczekam na ciebie, jest kwitną kwiaty magnolii, a ja wciąż w ziemi tkwię. Jak ja to napisałam, byłam jak wow, okej, Hemingway, dobra.
0: A możesz trochę więcej opowiedzieć właśnie o procesie tworzenia Poczekam na ciebie?
1: No ogólnie to ja miałam zły dzień tego w tym momencie, co pisałam i uznałam, że muszę po prostu jakoś wyrzucić z siebie te swoje myśli i po prostu zaczęłam pisać to, co czuję, bo no nie wiem, po prostu musiałam gdzieś usunąć z siebie to, o czym myślę, musiałam się jakoś wygadać, a nie miałam za bardzo komu, więc właśnie zaczęłam pisać to i sobie pomyślałam, wow, to może być dobra piosenka, ja wtedy właśnie pokazałam ją mojej wytwórni i uznaliśmy, że coś z tego może być właśnie i uznaliśmy, że to może być fajna taka piosenka bardziej muzykalowa, bo mam wrażenie, że właśnie Poczekam na ciebie jest takie dosyć muzykalowe.
0: Jest też takim utworem wielowarstwowym i też takim, który się faktycznie rozwija, trochę składa z takich części, jest całą taką opowieścią. A powiedz mi, bo myślę, że na pewno osoby, które nas słuchają, będą ciekawe tego, jak się współpracowało z Klaudią Daliwą i z Czarnym Hi-Fi.
1: Bardzo fajnie, ich uwielbiam. My się spotykamy i już się zachowujemy jak naprawdę starzy znajomi. Chodzimy sobie zawsze po nagrywkach na jakieś obiady, bardzo się dużo śmiejemy, w ogóle bardzo łatwo nam przychodzi praca razem. Dosłownie to jest tak, że ja z Klaudią siadam po prostu na kanapie i zaczynamy coś tam sobie podśpiewywać obie I nagle jesteśmy jak, o, mamy już piosenkę w sumie. I właśnie wtedy pokazujemy to Olkowi, Channel Hi-Fi, który siedzi sobie gdzieś tam przy swoim studiu i jest tak, okej, dobra, to nagrywamy. I naprawdę jest to takie łatwe z nimi, że no, jestem mega wdzięczna, że ich poznałam i że mogę z nimi pracować.
0: A czy w ten cały proces też na przykład gdzieś był zaangażowany twój tata, który też był zawsze twoim bardzo ogromnym wsparciem?
1: No na pewno przy piosence Kalifornia i przy piosence Gangsterski Chrzest, no bo gdzieś tam myśmy to nagrali razem, to są jego gitary tam w tym wszystkim i no na pewno jest dużo bardzo, bo ja ogólnie jestem z Sewa i no wiadomo, to wszystko co ja tworzę się dzieje najczęściej w Warszawie, więc jak nie jestem w tej Warszawie i potrzebuję jakiejś właśnie pomocy, to zawsze się gdzieś tam do taty odzywam, żeby poprosić go o pomoc, jakąś poradę i no dużo ma na pewno, może nie już teraz, ale bardzo dużo wniósł gdzieś w to jaką muzykę tworzę i moje umiejętności.
0: A czujesz, że teraz odnalazłaś właśnie taki swój głos, taką ścieżkę, którą chciałabyś dalej podążać, tworząc kolejne utwory, gdzieś tam może w przyszłości wydając płytę?
1: Tak, ja ogólnie zawsze byłam bardzo nastawiona na to, że będę robić właśnie takie melancholijne piosenki i że właśnie będzie tam dużo głosów, będzie dużo harmonii i bardzo mi się to podoba i się dobrze w tym czuję. Mam wrażenie, że właśnie mój głos dobrze w tym jakoś brzmi, więc chciałabym się w to trochę gdzieś tam kierować. I wydaje mi się, że ludziom też to się podoba.
0: Zdecydowanie, słuchaj, a też gdzieś tam natrafiłam, że w poprzednich wywiadach jako swoje takie duże inspiracje podawałaś na przykład zespół Mumford and the Sun, Gracie Abrams i Billie Eilish jako taką po prostu taką pierwszą twórczynię, która gdzieś tam trafiła do ciebie jakoś tak najbardziej. Czy to już się zmieniło od tego czasu? Teraz ktoś inny wpadł tobie na słuchawki, także słuchasz sobie tej osoby częściej? Czy to nadal wracasz gdzieś tam do tych przykładów na przykład?
1: No, Mumford & Sons to jest naprawdę coś, co ja uwielbiam od zawsze. Billie Eilish to się chyba nigdy nie zmieni, ale Gracie Abrams osobiście dzisiaj słuchałam, więc nie wydaje mi się, żeby to znikło. Ale też dużo słucham Ariany Grande i takich trochę bardziej popowych rzeczy i też się tak właśnie trochę inspiruję tym. Więc może będę bardziej pop, nie wiadomo, kto wie.
0: Czyli tak na co dzień, na ten moment jesteś tak bardziej w mainstreamie się tak poruszasz? Czy to też zależy, nie wiem, wracasz do jakichś starszych utworów?
1: To zależy, ale ostatnio też bardzo lubię Noah Kahan, tak on się nazywa, ma świetne piosenki i właśnie też się bardzo nimi inspiruje, bo są takie melancholijne, także polecam.
0: Super. Super. Wiesz co, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za to, że miałyśmy okazję porozmawiać o tym, o twojej twórczości, o współpracy z Daliwą, Czarnym Hi-Fi, o tym wszystkim, ale jeszcze zanim cię puszczę, to zapytam, czy są jakieś plany koncertowe, czy na razie głównie wydawanie nowych utworów?
1: Aktualnie tworzę zespół, gdzieś tam szukam ludzi i już mam w miarę poznanych ludzi, z którymi bym chciała pracować, ale no tak, ja spojrzę na razie w tej muzykę i po prostu jak już będzie gotowy ten set, to właśnie zaczniemy się zajmować koncertowaniem, także stay tuned.
0: Będziemy na pewno czekać, zawsze też zachęcamy do tego, żeby się do nas odzywać, a teraz słuchajcie, na zakończenie oczywiście zachęcam was do tego, żeby Kalinę Kortas śledzić wszędzie, żeby nie uciekły wam nowości od niej, a teraz posłuchamy takiego bajkowego, magicznego utworu, który jest trochę o zagubieniu, trochę o samotności, a trochę za tęsknocie, a trochę o tęsknocie za dawną wersją siebie. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję, a my słuchamy utworu Poczekam na Ciebie.

podróż przez wspomnienia, refleksje i jakąś taką potrzebę odnalezienia wewnętrznego spokoju. Z tym się akurat bardzo utożsamiam. Dużo emocji w głosie Kaliny Kortas w utworze Poczekam na Ciebie, którą przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć na antenie. Chwilę z nią porozmawiałam. Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żeby śledzić jej działania, bo ma nie tylko niesamowity głos, ale też cudowną wrażliwość. A teraz słuchajcie, mamy taką godzinę, że przyszła pora na nasz stały punkt programu. Nieme kino i album Niemy 5.0, czyli solowy projekt lidera Bartosza Niemego Strużyńskiego. To opowieść, w której odpowiada on za, no praktycznie za wszystko, za słowa, za muzykę, za produkcję, ale także dźwięki, które towarzyszą każdemu z nagrań. Jest to taka celowa wizja artystyczna i kolejny krok w rozwoju muzycznej drogi. Jest tutaj przestrzeń właśnie na wyrażenie indywidualnej estetyki i swojej koncepcji twórczej Bartosza Strużyńskiego właśnie. Wyjątkową gościnią na albumie jest Alicja Koga, której głos możemy usłyszeć w utworze, na przykład w utworze Dziura. Tak, a dzisiaj posłuchamy innego utworu, który dla Was wybrałam, ale żeby tak jeszcze Wam trochę przybliżyć, o czym jest album Niemy 5.0, to jest taką opowieścią o pęknięciach, o zagubieniu, jakimś takim rozdźwięku między pamięcią a doświadczeniem. Mamy taki stan trochę smutku i takiego wewnętrznego krzyku, który przenika się i rozmywa granice spójności i znaczeń. No i tam zradza się coś, co jeszcze nie ma nazwy, a teraz specjalnie dla Was utwór od Niemego Kina pod tytułem Nie cud.

0: co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie.

she deserves a better life. Lulu Suicide, nasze tutaj trio poznańskie, które będziecie mogli usłyszeć po raz ostatni na jakiś czas, na pewno w najbliższą sobotę w Poznaniu razem z Duszno i Lunar Trips. Także jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do posłuchania tego na żywo. A teraz przejdziemy dalej do kolejnej bardzo dobrej polskiej kapeli, która wraca po też takim, po takim dłuższym czasie przerwy. Mam tutaj na myśli zespół Zachwyt, który dosłownie kilka dni temu podzielił się singlem, który zapowiada ich drugi album pod tytułem Znam. Jesteśmy bardzo dumni z efektu i czujemy, że to materiał, który pokazuje zespół w nowym świetle, i tak właśnie wypowiadają się o tym, co nadchodzi muzycy z tej kapeli. Wychodzą trochę poza to, co było znane w ich twórczości do tej pory. Są odważniejsi, tacy bardziej przejrzyści, no i też zdecydowanie totalnie szczerzy, ale to się chyba nie zmieniło. Sam kawałek opowiada o tym, że nic tak naprawdę nie zastąpi nam kontaktu z drugim człowiekiem. Potrzebujemy gdzieś tam relacji, rozmów i codziennych spotkań, bo choćbyśmy obejrzeli wszystkie filmy, przeczytali wszystkie artykuły, czy poznali każdą ciekawostkę, to to nie jest to samo, jak kiedy możemy wymieniać się przemyśleniami i poglądami z innymi, których mamy dookoła siebie. Jest to na pewno propozycja, z którą warto zostać na dłużej, i chociaż mamy tu emocjonalną prostotę, to tak naprawdę jest w niej też dużo odwagi. Także teraz utwór Znam od zespołu Zachwyt.

Zachwyt z ich najnowszym utworem Znam. Mam nadzieję, że wy teraz też już będziecie go znać i słuchać i wspierać ten wspaniały zespół. Tak sobie pomyślałam, że mamy jeszcze trochę czasu, więc trochę zmienimy klimat, przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie do twórczości Sama Smitha. To osoba, która dała się poznać jako niesamowita osoba twórcza, która tworzy przejmujące utwory i ma cudowny głos. I dlatego ja jestem tym bardziej podekscytowana tym, co zapowiada singiel My Guy, który został stworzony jako taka pochwała dla miłości i trochę też ma być takim odzwierciedleniem tego uczucia i takim poczuciem bliskości, ma tak oplatać i nawet myślę, że też w dużej mierze wzruszać. Sam Smith zapowiedzieli swój album Hazel Eyes, którego premiera 21 sierpnia, czyli jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, ale jest to album, który piąty, album, który tak naprawdę zajęło aż 3 lata, żeby go napisać. Jest to na pewno bardzo rozwojowe. To, co się wydarzyło przez te 3 lata i co doprowadziło do tego, w jaki sposób ta płyta kolejna od nich właśnie będzie brzmiała. Ja się nie mogę doczekać, a teraz myślę, że ten utwór sam mówi za siebie najlepiej. Także Sam Smith i My Guy.

Sam Smith i przepiękny utwór o miłości My Guy, czyli jedna z zapowiedzi nadchodzącego albumu Hazel Eyes, który będzie dostępny już w sierpniu, tak, 21 sierpnia. I pozostajemy w tych takich zagranicznych klimatach, ale teraz będzie bardzo duży kontrast muzyczny, bo z utworu o miłości przejdziemy do kawałka o takim oburzeniu, zdenerwowaniu, takiej niechęci, takim bardzo naładowanym energetycznie kawałku o tym, o tych, którzy gdzieś tam po drodze mogli nas skrzywdzić, gdzieś tam wykorzystać i po prostu pochłonąć taką swoją negatywnością. I jest to utwór Roach, czyli drugi singiel zapowiadający najprawdopodobniej jakiś album od Dead Poets Society. I jest to utwór... Jest to zespół, po którym ja gdzieś tam przepadłam, słuchając ich płyty, taki, z takim wykrzyknikiem. Nigdy nie pamiętam, jak to się czytało. Z 2021 roku tam są takie utwory jak Georgia, I Never Loved Myself Like I Loved You, czy Koda na przykład. One są tak śmiesznie zapisane z kropką, potem cały tytuł jest z takich małych liter i potem jest kropka na końcu też w większości. Ale nie zawsze. Potem też wydali niesamowicie dobry album Fission w 2024. No i teraz myślę, że właśnie idą po kolejny i wydali jeszcze właśnie przed Roachem utwór o tytule, już wam mówię, bo teraz słuchajcie, zgubiłam gdzieś w notatkach, Sinner Systems i podobnie obu kawałkom towarzyszą bardzo dobre klipy, także zachęcam też do zapoznania się z nimi. A dla takich ciekawskich, którzy lubią troszeczkę więcej backstage'u, to utwór Roach został wyprodukowany przez Paula Miniego, który gdzieś tam współpracował z 21 Pilots i Pierce the Veil na przykład, i zmiksowany przez Adama Hawkinsa, który z kolei współpracuje z Turnstile czy z Youngbloodem, także no są to większe nazwiska. No a ja wam serdecznie polecam, żeby teraz zostać i posłuchać właśnie ten taki mocny, takie mocne uderzenie od Dead Poets Society pod tytułem Roach.

Dutch Poets Society i utwór Roach. Co ważne, to kapelę będzie można posłuchać w przyszłym roku na żywo w Warszawie 19 lutego.

w różnego rodzaju konfliktach, w szczególności myślę tych, które nie są potrzebne. Tutaj w outro myślę, że padają takie bardzo ważne słowa. W wojnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, po której jesteś stronie, po której stronie, jakby którą walkę byś wybrała. I na końcu jeszcze pada takie zdanie: jestem najbardziej moralnym człowiekiem, który żyje, i zabiłbym wszystkich, którzy mówią odwrotnie. I myślę, że to mówi już samo za siebie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy aferytm. Realizował Jeremiasz Szczycina, a za mikrofonem była dla was Julia Miksińska. Słyszymy się oczywiście za tydzień, a ja tymczasem oddaję głos zespołowi Snakes i utworowi Brain Cells.

0: small human alive, and I'll kill anyone who says otherwise.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.

0: Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w radiu Afera. Sebastian Szymura będę miał przyjemność prezentować dla was muzykę z kraju kwitnącej wiśni. Jak zwykle w Japonii, tym razem czas wakacyjny. Przeszliśmy na ten czas właśnie od dzisiaj, przynajmniej jeżeli chodzi o Japonię, i dokładnie tak jak rok temu będziecie mogli Japonii słuchać w co drugą środę o 20:00. Właśnie wybiła ta pierwsza środa, realizuje mnie Jeremiasz Szczecina, a jest ze mną osoba, która jest wielkim fanem muzyki japońskiej i bardzo się cieszę, że kolejny raz udało mi się taką osobę ściągnąć na audycję. Jest z nami Rafał Kowalewski.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Rafale. Rafał był ostatnio, bo w ogóle skąd ten cały pomysł? Rafał ostatnio był w Japonii, w Japonii jest teraz.
1: W Japonii dzisiaj.
0: W Japonii jest dzisiaj. A to z tej okazji, że Rafał odwiedził piękny kraj kwitnącej wiśni w okresie, którym, jakbyś mógł powiedzieć i opisać trochę.
1: Tak. Jest to, byłem w czerwcu, był to okres tsuyu, czyli okres, kiedy pada tam, tam jest po prostu mokro, tak? Mhm. Szczerze mówiąc, nie celowałem w ten okres, raczej miałem taką nadzieję, że bilety, które złapałem, będą gdzieś ten okres tak się zbierze, że mimo wszystko tych dni deszczowych nie będzie tak dużo, i na szczęście to się udało. Także wiele rzeczy, wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałem, udało się zrealizować. I między innymi właśnie wyjazd był mocno pod znakiem góry Fuji.
0: Tak. No i pytanie, czy ty to tak planowałeś, żeby te koncerty zobaczyć? Czy to było tak, że akurat ci artyści grali w tym okresie?
1: No właśnie. Ponieważ wiadomo, żeby polecieć do Japonii, no to trzeba te bilety bukować wcześniej, więc wiele wydarzeń jeszcze nie było w ogóle zaplanowanych, nie?
0: Okay.
1: Więc jak robiłem taki research, co się dzieje, to na przykład patrzyłem na Tricot, nie? Czy mają koncert może. No jeszcze nie mieli. Patrzyłem na Culture of the Deepers, czy mają może koncert. No jeszcze nie było. No to mówię, dobra, no to powiedzmy, wezmę, spojrzę jednak mimo wszystko do portfela, tak, i wybiorę ten zakres dat, który będzie tak odpowiedni finansowo. No i potem się okazało, że w ostatni dzień rzeczywiście jest koncert The Cups, super, także to mi się jakby ucelowało. Druga rzecz, to szukałem, może 3776 złapię, i to też się udało, także trochę tak bym powiedział przypadkowo. Niestety z czasem się okazało, że i Tricot miał tydzień wcześniej swój koncert i dwa tygodnie wcześniej Colder of the Deepers, także no nie wszystko się udało zrobić, tak? Ale tyle rzeczy się dzieje w Tokio. Patrzyłem później, chyba ze 150 koncertów, jak nie więcej, było w ciągu mojego pobytu tygodniowego, że na pewno bym coś znalazł, nawet jakby tych dwóch rzeczy nie było.
0: I znalazłeś między innymi właśnie 3776, przywiozłeś nam nawet małą muzyczną pamiątkę. Pozdrowienia dla polskich fanów.
2: Konnichiwa, Fujisan no you ni mina naro desu. Kiite kurete arigatou gozaimasu. Polandu no minasan, kore kara mo mina naro kiite kureruto ureshii desu.
0: No i co tam ta Chiono, czyli wokalistka 3776, w skrócie do nas powiedziała?
1: To znaczy tak. W ogóle fajna sprawa to jest sama nazwa zespołu, bo nazwa zespołu to jest 3776, jak wysokość góry, ale to jednocześnie jest, tak jak wspomniała Chiono, Fuji-san no ni mina na ro, czyli właśnie to, że bądźmy tacy jak góra Fuji. To jest taka gra słów, także ona tam to właśnie wspomniała, to swoje hasło, tak? A następnie nadzieję, że w Polsce będzie słuchany 3776, więc właśnie rozpoczynamy jak to było, Foreign People Campaign, jak to później w wywiadzie Chiono powiedziała, bo wspominała o tej mojej wizycie na blogu, że właśnie byli ludzie z zagranicy i że ona i Akira Ishida, czyli właśnie producent, postanowili zrobić taki ukłon niejako w stronę tych ludzi, którzy z tak daleka podróżowali. Byłem ja i byli Amerykanie. Mhm. No i właśnie zarówno tutaj mamy ten głos, to jest bardzo miłe, jak i właśnie też zdjęcia, co już w ogóle to był temat wręcz tabu, żeby zrobić sobie zdjęcia z Chiyono, to wręcz musiała się postawić tam, że przecież z tak daleka przyjechał, to zrobię zdjęcie.
0: No bo Chiyono to idolka, to jest cały projekt muzyczny, ale jest to idolka specyficzna, bo to idolka tematyczna, która właśnie jako swój temat ma górę Fuji. Jeżeli mógłbyś więcej o tym powiedzieć, zaczynając od 3776, może nie wszyscy słuchacze tak od razu kojarzą, ale jest to?
1: Jest to idol projekt, tak?
0: Tak, tak, ale...
1: 76, wysokość
0: góry Fuji.
1: Góry Fuji. Minanaro, czyli właśnie skrót tych liczb. No i dla mnie to jest w ogóle taki koncept ciekawy, tak idolek w Polsce raczej nie mamy, z tego co kojarzę. No dla mnie to tak, dla mnie to jest tak podobna zależność między Chiyono Ide i Akirą, jak między Yasutaką Nakatą i Kiari Pamiu Pamiu. Po prostu jest mózg, rzeczywiście człowiek, który daje ten muzyczny cały sznyt i tak dalej. No i mamy wokalistkę, która daje oczywiście wokal, daje na scenie, ponieważ tam są właśnie... jest układy taneczne i to widać w ogóle, to jest taka idolka właśnie, no nie mainstreamowa. Jest to muzyka alternatywna, więc też ciekawa rzecz, że idolka, która kojarzyłaby się nam raczej z taką produkcją pop. Mhm. Tutaj jest produkcją z muzyką alternatywną, prawda? Ale też widać, jak to w ciągu lat ten ten projekt, on się rozwija. W sensie, czy ono coraz lepiej tańczy, czy ono coraz lepiej śpiewa, bo to nawet tutaj słyszeliśmy, jak tak. Ten wokal brzmiał. Ona miała wtedy chyba 15 lat.
0: Kiedy się słucha nowych kawałków, to słychać wyraźnie, że raczej już tam tego fałszowania, które oczywiście urocze, oczywiście część konceptu, przynajmniej wtedy, już raczej tego nie ma na nowszych utworach. To jeszcze może słowo o tej płycie, z której graliśmy ten utwór, to znaczy się, no bo ten koncept, no to nie jest tylko nazwa, nawiązanie do góry Fuji i tak dalej, ale no, to jest płyta o całym roku, tak? Co
1: A nie, to o, widzisz, to nie ta płyta.
0: To źle zapamiętam.
1: Ponieważ tak, pierwsza płyta, którą tutaj gramy dzisiaj, to właśnie jest, ma bardzo śmieszny tytuł, czyli czy jest jakiś powód, żeby nie słuchać 3776. I jest to płyta o wspinaczce na górę Fuji. I tam każda sekunda jest kolejnym metrem.
0: Okay.
1: Dlatego też płyta trwa nieco ponad godzinę. Wiadomo, 3600 sekund w godzinie, 3776 sekund prawdopodobnie ma ta płyta, tak myślę. I tamte naliczanie tych kroków to było słychać w tym introduction. Tam faktycznie było tak, że ona doliczyła do 100 ileś tam i wtedy było dopiero hej i zaczął się następny utwór. Okay. I utwór też kończy się tą wspinaczką i to będziemy słyszeć dzisiaj.
0: Czyli koncept taki no naprawdę holistyczny, że tam wszystko, co można, jest zawarte. Nawet zdjęcie, które sobie razem zrobiliście tak. Z Chiyono, no to też rękoma pokazaliście górę.
1: Tak powiedziała, że chętnie zrobi... A z tym zdjęciem to była sprawa, że tu
0: wręcz, ona może chętnie.
1: Wręcz tak, była taka... zastanawiali się tak wspólnie, czy to zdjęcie robić, czy nie. Ja mówię, nie ma problemu, jeżeli jakby no nie chcecie, to nie ma sprawy. Natomiast on jakby powiedzieli, że właśnie zdjęć nie robimy, że to jest projekt idolki, tak? I te zdjęcia, one są na stronie, oni mają sesję, a takich nieoficjalnych zdjęć fanowskich nie można robić. Ale powiedziała Chiyono, no ale przyjechał z Polski. I wtedy, no, postawiła się. Ja wręcz dałem te Akirze aparat, mówię, to może zrobisz to zdjęcie. A ona, okej. Okay? Ale pokażmy górę Fuji, nie? I właśnie jedną rękę do mojej i tak żeśmy pokazali.
0: No dobrze, to zaczynamy od bardzo ciekawej, myślę, historii idolki tematycznej, której koncert miałeś okazję zobaczyć. Tam w ogóle było kilka koncertów tego samego producenta. Natomiast przejdziemy do innej artystki i więcej o niej już w kolejnym wejściu. Aya Gloomy przed nami.

0: Aja Glumi w Japofonii, w Radiu Afera. Również w Japofonii, w Radiu Afera jest z nami dziś wielki fan muzyki japońskiej, Rafał Kowalewski. I pytanie do ciebie, a propos właśnie tego bycia fanem, jakby skąd ta zajawka?
1: To jest w ogóle śmieszne, bo zajawka wzięła się od Kiary i Pamiu Pamiu.
0: Okej.
1: To było tak, że gdzieś tam natrafiłem na to, na ten fenomen, tak można powiedzieć, na ten produkt. Produkt jest bardzo specyficzny, jeżeli by porównałbym go, tak, porównałbym go do czegoś, bo to nie jest tak, że że Japonia równa się Kiary. No, to nie jest tak. To jest jakiś aspekt Japonii. Tak jakbyśmy powiedzieli, że wejdziemy do Donki, do tego słynnego sklepu, tak, w którym wszystko gra, świeci i jest kolorowe, i powiedzieli, że to jest Japonia. No to Kiary jest właśnie trochę jak Donki, taki bym powiedział, taką ma estetykę. I w pierwszej chwili wydało mi się to śmieszne. Natomiast w drugiej chwili faktycznie okazało się bardzo chwytliwe. W trzeciej okazało się, że to ma jeszcze jakiś inny wymiar, że to jest jakościowe. I z czasem, no trochę tak jak już wspominałem przed audycją, jak dotkniesz Japonii, to zaraz się okaże, że odkrywasz kolejne sfery. I to nie, ja myślę, że ja teraz jestem ledwo na powierzchni. I to jest dopiero początek takiej, można powiedzieć, przygody. Z czasem odkryłem chociażby to, że to muzyka japońska jest nie tylko ciekawa w swojej inności, ale na przykład można znaleźć dużo rzeczy w tych, jak to powiedzieć, gatunkach muzycznych, które już wcześniej lubiłem.
0: To jest akurat mój główny powód, który się, oczywiście oprócz tego, co powiedziałeś, to też jest mój główny powód, dlaczego tak się bardzo wkręciłem w muzykę japońską. No bo przesłuchałem już bardzo, bardzo dużo różnej muzyki, ale brakowało mi czasem tej świeżości, żeby coś brzmiało podobnie, ale jednak było czymś nowym, i wkręcając się w muzykę japońską, można po prostu zatonąć w rzeczach, które już poczynając, nie wiem, od lat 70. i folk rocka, który Japończycy przerabiali na swoją modłę, ale oczywiście to bardzo podobnie brzmiało w bardzo, bardzo fajny sposób, często nawet robiąc rzeczy podobne, ale lepsze, jak to Japończycy, wszystko na 120%.
1: Dla mnie super odkryciem chociażby jest japoński math rock.
0: To było tak, dla mnie to, tak, tak.
1: Ja to mówię, takie amerykańskie granie, ale po prostu no, rewelacja, nie? I też jest jeszcze inny aspekt, o którym warto wspomnieć. Dla mnie na przykład muzyka jest bardzo często taką rzeczą, znaczy takim ma aspekt użyteczny. W sensie, no, jest inna muzyka do zabawy, inna muzyka do sprzątania. Na przykład świetne do sprzątania jest Parfum. Ale na przykład...
0: Napędza.
1: Tak. Natomiast ja szukałem muzyki, którą mógłbym słuchać w pracy. I bardzo często kończyło się na tym, że to musiała być muzyka instrumentalna, prawda? Bo przecież rozumiem, co śpiewają, a w Japonii nie ma tego problemu. Ja nic nie rozumiem.
0: Tak, tak. Też słyszałem, że ludzie tak często mają z muzyką japońską, i to jest pewne rozwiązanie tego problemu, o którym mówisz. Czasem też tak mam, bo faktycznie słuchając muzyki, czy to polskiej, czy angielskiej, no jednak potrafi to rozproszyć. No a muzyka japońska, też brzmienie języka japońskiego, to można uznać, szczególnie pewnie w naszych uszach, za dodatkowy instrument wręcz.
1: Bardzo dobry chyba do muzyki, prawda? Dużo samogłosek, tak? No.
0: Tak, tak. Chociaż ten japoński, pamiętam, że kiedyś czytałem o tym, że japoński używany do śpiewania piosenek jest mocno inny od japońskiego mówionego, tak żeby to wszystko odpowiednio przystosować, ale no, trzeba powiedzieć, że potrafi brzmieć to naprawdę wspaniale. To co? To trochę może o Aji Glumi teraz.
1: Aja Glumi. Aję Glumi spotkałem w Warszawie. Tak, rok temu wyruszyła w swoją pierwszą trasę w ogóle poza, chyba poza Japonię, mi się wydaje. I od razu wśród miast, które właśnie odwiedziła, była stolica. Koncert odbywał się w Chmurach, w klubie Chmury. I tam na tym koncercie było gdzieś mniej więcej 50 osób. Także bardzo, bardzo fajny, niszowy koncert. Oczywiście mogłem spotkać Aya Gloomy oraz partnera, czyli Mane Frame, australijskiego artystę, właśnie przed koncertem. Tam kupiłem właśnie sobie winyla, porozmawialiśmy. To jest też bardzo fajne, że podobnie jak Chiyono zareagowała tak bardzo entuzjastycznie na to, że ktoś przyjechał z Polski czy ze Stanów Zjednoczonych na jej koncert, tak dla niej znowu było szokiem, że ktoś 300 kilometrów przejechał specjalnie na jej koncert. To się w głowie nie mieściło. No ale tak właśnie było. Tak? No, dla mnie przyjazd Aya Gloomy to był po prostu szok. To był prezent na 40 urodziny, bo tak to wyglądało praktycznie. Aya Gloomy to jest właśnie artystka, która w moim Spotify'u świeci się jako numer jeden.
0: O, aż tak.
1: Dosłownie. To jest takie moje w ogóle, dla mnie to jest takie odkrycie. I myślę, że to jest też pewnego rodzaju model, można powiedzieć taki trochę model biznesowy jej, bo ona jest bardzo niszowa, ale jednocześnie jest wiralowa dosyć, bym powiedział. Teledyski robi własnym sumptem. W ogóle ona prowadzi butik w Harajuku. Ten butik odwiedziłem. Niestety była wtedy na wakacjach, więc jej nie spotkałem. Natomiast przy jej ołtarzyku z płytą Tokio Hakai mam zdjęcie. No i właśnie taki styl mniej więcej, ten second handowy, taki właśnie takich
0: przeróbek ciuchów.
1: Przeróbek, właśnie takich też zabawki, na przykład retro. Nawet mam tu na sobie takie UFO zabawki właśnie, gumowe bransoletki, kupione w zaprzyjaźnionym sklepie AI. No to właśnie to jest ten styl, który też niesie się w teledyskach i też trochę niesie się w tej muzyce, która ma taki klimat tajemniczy, klubowy, ale jednocześnie trochę taki downtempo czasami.
0: Tak, tak. Mi się czasem kojarzy z japońską grimes, oczywiście.
1: Wiadomo.
0: Nie zawsze, ale jest to takie podobne brzmienie, no bo to też podobny okres. Ona chyba większość swojej muzyki wydała w zeszłej dekadzie jeszcze, z tego co pamiętam, albo gdzieś tam na jeszcze trochę covidowe czasy około.
1: Tam w ogóle też można powiedzieć, że tak jak Chiyono miała swój koncept, tak samo Aya miała swój koncept. Okay. I w zasadzie dwie płyty wydała dookoła wydarzenia, którym były Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I ona wręcz była jako, to był protest song wobec zmian w Tokio.
0: O, czyli kurczę, bo pamiętam, że również w latach 60. Haruomi Hosono chyba w jakimś swoim pierwszym w ogóle zespole też nagrywali koncert album o zmianach. Kazemachi Roman się ten album nazywał, też o Happy End zespół. Teraz mi przyszło. Też nagrywali album o zmianach, które zaszły w Tokio właśnie ze względu na olimpiadę, aczkolwiek na igrzyska, aczkolwiek to było już kilka lat po, a Aya protestowała w trakcie.
1: W trakcie, no bo wtedy ta przebudowa pewnie trwała, tak? To jest na pewno temat do zgłębienia, ale pamiętam, że lata temu czytałem wywiad właśnie na ten temat, nie? Natomiast teraz właśnie ta trasa zbiegła się z tym, że Aya rok temu wydała epkę. Także tutaj mamy, ta muzyka wciąż się jest żywa, ale to jest tak ciekawe, bo próbowałem znaleźć koncerty, czy też występy w jakichś klubach. Wydaje mi się, że Aya wcale nie jest taka aktywna. Natomiast właśnie umie w wydawanie płyt, tak? No i tak naprawdę te trasy, to jest rzadkość, że ona się akurat trafiła w Polsce, to ja nie wiem. Gratulacje dla tych, którzy to zorganizowali, naprawdę.
0: No, super sprawa na pewno i też fajnie, że pomyślała o Polsce w kontekście swojego pierwszego turu międzynarodowego.
1: Dokładnie.
0: Ale w Chmurach, z tego co kojarzę, to się czasem takie dziwne, w cudzysłowie, rzeczy zdarzają. Fajnie, że też całkiem sporo osób przyszło jak na taki, no, dosyć undergroundowy w sumie.
1: Powiem jedną rzecz jeszcze o Harajuku, bo właśnie odwiedziłem ją w tym jej butiku, to jest na pięterku. Wchodzę, tam zapach kadzideł, właśnie widzę te ufolutki i tak dalej. I za kontuarem stoi Minami, sprzedawczyni, tak? No i tak rozglądam się, no tylko są topy i spódnice. I mówię tak do niej: would you find something for me? Ona tak spojrzała na mnie i Sure.
0: I co? I przyniosła mi spódnicę?
1: Nie, stwierdziłem, że nie będę szedł dalej, ale myślę, że byłbym w stanie wyjść na ulicę Harajuku ubrany odpowiednio, w odpowiedni dress code harajukowy.
0: No dobrze, to z dress code'ów wracamy do muzyki, to będzie kolejny utwór I Gloomy.

0: Kaja Gloomy i Tsunami. Pomyślałem sobie, że ten utwór równie dobrze mogłaby nagrać jakaś gwiazda popu, na przykład Addison Rae, która kilka dni temu wystąpiła na Open Airze. A tu proszę, no nie gwiazda, tylko alternatywny pop z Japonii.
1: I występuje w chmurach przed 50 osobami.
0: Tak, no i myślę, że jest to przynajmniej równie dobra muzyka.
1: Takie odkrycia pewnie cieszą jeszcze bardziej.
0: Dokładnie, bo Addison to już powoli wchodzi jak nie drzwiami, to oknem, a jednak żeby znaleźć taką Aya Gloomy, to trzeba się trochę naszukać. Tak jak już było Tsunami, no to podczas twojego pobytu w Japonii niestety nie ominęły cię zjawiska naturalne, że tak powiem.
1: Widzisz, ja miałem sobie w sumie pewien taki bucket list i wśród tego bucket list oczywiście było zobaczyć Fuji. I o to się bardzo martwiłem, bo jak wiadomo, no przez połowę, znaczy mówiłem, pora deszczowa, jest to góra bardzo kapryśna, więc często się zasłania w te chmury, ale widziałem 3 razy i to nawet z pokładu monoraila, czyli tej kolejki takiej, no właśnie, i jak mówiłem Japończykowi, który podczas lotu powrotnego 14 godzin to przegadaliśmy nieźle. To mówię mu, wiesz, widziałem Fuji z monoraila, a on, o, a ja nigdy. No, ciekawe, gdzie patrzy. Ale bo po prostu miałem też szczęście, nie? Natomiast wśród mojego bucket list był też trzęsienie ziemi. Mówię, no, trzeba poczuć. I tak wziąłem sobie, ściągnąłem aplikację właśnie do śledzenia zjawisk naturalnych. No i tak patrzyłem, że to Tokio to tak rzadko tam coś jest. Jak już to jakaś jedyneczka, właśnie delikatne te trzęsienia ziemi, mówię, no może nie trafi się. I ostatniego dnia podczas koncertu The Cups właśnie, i to było najśmieszniejsze, powiem ci, nic nie odczułem.
0: Nic nie odczułeś?
1: Mój telefon odczuł.
0: Alert był.
1: Normalnie to było tak, że musieli grać w momencie wstrząsów i więc czułem wstrząsy basu.
0: Tak.
1: Czyli perkusji. Także to zostało przytłumione, po pierwsze. Po drugie, w epicentrum było 5,5 w skali Richtera, więc
0: no to
1: konkretne.
0: Całkiem nieźle.
1: To było drugie takie trzęsienie ziemi w tym roku w Tokio. A na Hanedzie, właśnie tam, gdzie jest lotnisko i klub, w którym był koncert, była 3, więc to wiadomo, wykładnicza skala, więc to było o wiele mniej. Poza tym był to nowoczesny budynek, więc on przyjął wszystko tak na siebie, że ja tylko usłyszałem, że coś się dzieje. Następnie była przerwa. Niestety nie rozumiem japońskiego, więc o czymś mówili muzycy i prawdopodobnie przez te 10 minut mówienia, to nie było tylko mówienie, tylko czekali na wstrząsy wtórne. Tak mi się mocno wydaje. No i gdy się okazało, że już jest spokój, zaczęli grać znowu i potem patrzę na koniec po koncercie, a tu warning taki czerwony na telefonie. Patrzę faktycznie.
0: W trakcie koncertu żadnej paniki nie było.
1: Żadnej, w ogóle po prostu stoicki spokój. Wszyscy dostali ten alert, wszyscy na pewno wiedzieli, że coś się dzieje, ale nic sobie z tego nie robili. Faktycznie nic się, nie wiem, nie bujało. To, co słyszałem, to, co czułem, to takie drżenie, to prawdopodobnie były dmuchawy. Po prostu klimatyzacja.
0: To widzisz, to mi się zdarzyło poczuć wstrząsy górnicze na Śląsku kiedyś. A tutaj nic, tutaj jednak
1: te 5,5 i nic nie czujesz.
0: Tak, tutaj jednak te budynki są w Japonii tak przystosowane, że nawet 5,5 można nie poczuć.
1: Ja tam właśnie na koncercie w ogóle też, jeżeli ktoś kiedyś wybierze i na przykład będzie chciał rozmawiać z Japończykami, obawia się, że na przykład są to, że raczej nie będą chętni, to nie zgadzam się z tym. Może nie są chętni do zawierania takich znajomości, do inicjowania takich kontaktów, ale bardzo chętnie rozmawiają później z cudzoziemcami. No i wystarczyło, że bo to jedno odkrycie to właśnie było, znaczy jedna rzecz to był ten trzęsienie ziemi. Ja mam 1,65 m wzrostu, więc zawsze na koncertach przebijam się do przodu. Podczas Mass of the Fermenting Dregs musiałem być w pierwszym rzędzie, żeby zobaczyć cokolwiek. Natomiast tutaj tak przebijam się na tym koncercie The Cups, przebijam, jestem gdzieś tak w 6. rzędzie, podnoszę głowę i mówię: hej, wszystko widzę. Także byłem w świecie, w moim king size świecie, można powiedzieć, gdzie właśnie tam miałem średnią wzrostu podobną do Japończyków. I właśnie tak się obróciłem za siebie i mówię do pierwszej, lepszej osoby: że no widzisz, ja właśnie mam taki koncert, jak chciałem, widzę, nie muszę pchać się do przodu. I jesteśmy w kontakcie do dzisiaj. Jest właśnie Kenta, który był ze mną na tym koncercie i no i właśnie...
0: Pozdrawiamy go, bo być może słucha Kenta.
1: Tak, probably Kenta is hasn't fall asleep. It's 3 a.m. I know Kenta and hello Kenta.
0: Hello Kenta.
1: Few words for you.
0: Greetings from Poland for you.
1: Tak jest.
0: Pozdrowiliśmy Kentę. Mamy nadzieję, że nas słucha. To co? To zespół, podczas którego było to trzęsienie ziemi. Zagramy sobie The Cups, a później chwilę o nich porozmawiamy.

0: The Cups, czyli gdzieś kurczę imał jak z Midwestu, jakby to nagrali gdzieś pod Chicago, a nie, to Japonia.
1: I nie wiem, ale tak melodia mnie porwała, że naprawdę uwielbiam tę piosenkę.
0: Ale akurat tej nie zagrali na koncercie.
1: No nie zagrali, nie zagrali. Inne zagrali, które znałem, część których nie znałem, ale tego jakoś właśnie nie, niestety.
0: Tak to bywa czasem. Udało ci się właśnie też nawiązać jakiś kontakt z zespołem, czy też był jakiś taki większy koncert na
1: A
0: przykład,
1: no
0: bo oni są chyba trochę bardziej już znani niż Aya Gloomy.
1: To jest w ogóle trasa powrotna. Ten zespół się rozbił i teraz wrócili na koncertowanie, wydali jakiś jeden singiel. Akurat mniej przypadł mi do gustu niż te poprzednie kawałki, chociaż no, jakby może kiedyś o tym utworze też będzie warto na niego zwrócić uwagę, ale mówię, te stare rzeczywiście miały więcej energii, więcej math-rockowej energii, też może nawet hardkorowej miejscami, tak
0: właśnie
1: na wokal.
0: Ja tam, tak, trochę tego tam słyszę, ale... a że w ostatnich latach dużo tego słuchałem i w ogóle na OFF-ie mocno się, na OFF festiwalu mocno się nastawiam na koncert Sunny Day Real Estate, więc takich The Cups na pewno bardzo chętnie bym też zobaczył.
1: Ale słuchaj, Japonia to jest miejsce pełne, takie bardzo bezpieczne, rzeczywiście, nie? Możesz sobie wyobrazić, że jeżeli budynek przyjmuje całe trzęsienie ziemi na siebie i go nie czujesz, no to jest bezpiecznie. I dokładnie tak samo jest na koncercie. Dosłownie, moim zdaniem jest bezpieczniej na koncercie The Cups, zespołu hard rock, no...
0: Hardkorowego.
1: No. Hardkorowego, tak, no można tak powiedzieć. Nie dostaniesz butem w głowę. Dosłownie w YouTube możesz znaleźć nagranie z tej samej trasy, która zaczęła się w UK, gdzie po prostu jest normalnie stage diving. Te same utwory, ta sama energia zespołu w klubie Zeb Haneda, wielkim takim klubie z antresolą też. Tam nie wiem, ile ludzi weszło, ale było mrowie publiczności i po prostu jak na koncercie jazzowym. Stoimy obok siebie, nie dotykamy się, bo przecież w Japonii nie można dotykać innego człowieka. Więc ja mówię, z tym przepychaniem miałem problem. Mówię, czy przepchnę się do pierwszego rzędu, potem się okazało, że nie trzeba. To jest raz. A dwa, po prostu, no, tam ledwo ktoś ruszał głową. I przede wszystkim podziękowania. Nikt w ogóle nawet nie pisnął tam. Znaczy, no, piśnięcia może były. Ale ja mówię, żebym ja krzyczał, że na przykład, żeby było No Future for Us, no w życiu przecież, bo tam nikt nic nie, jakby nie było interakcji. Publiczność tylko oklaski, jak na koncercie jazzowym się czułem.
0: Tak, ale to w sumie też mnie kiedyś uderzyło, jak oglądałem ostatni koncert Fishmans z Shinjim Sato, że po ostatnim kawałku była taka długa cisza. No i okej, pojawiły się brawa, pojawiły się jakieś okrzyki, no ale jak na ostatni koncert zespołu, który ci ludzie no kochali na pewno, no to emocji oni nie było zbyt
1: wewnętrzne,
0: wiele.
1: Wewnętrzne, na pewno wewnętrznie mocno przeżywane, domyślam się. Właśnie, więc...
0: Ale może to też dlatego, że to byli ludzie z Tokio, może w Osace byłoby inaczej.
1: Może. Wiesz, coś właśnie wypadło mi teraz... myśl.
0: To może przejdziemy do tych różnic właśnie między Tokio a Osaką, bo wydaje mi się, że wiele o tym na audycji nie mówiłem, a ty tego doświadczyłeś faktycznie z pierwszej ręki.
1: A, już wiem. Być może właśnie to jest tokijski jakiś też sznyt, że tak powiem, ale no dla mnie było naturalne, że gdy wchodzi zespół, no oczywiście witamy go brawami. Też było tak śmieszne, bo te brawa chwilę potrwały, po czym oni się rozkładali, była cisza, no właśnie tak jak mówisz, nie? Zupełnie inny jakbyś jakoś tak temperament. Tylko no dla mnie było naturalne, że jak zaczyna się koncert, no to porobię parę zdjęć. I dostałem właśnie od Kenty takie no. A ja mówię, ale że... To on mówi, nie wolno. Mówię, aha, dobrze, rozglądam się. Faktycznie nikt nie trzyma żadnego telefonu. Nie wolno. W Japonii jest porządek. Jeżeli gdzieś było napisane, że nie wolno nagrywać, to nie nagrywamy. Nie robimy zdjęć, bo po prostu nie wolno. Więc to jest taki porządek, który, myślę, dla nas jest trochę niepojęty. Nie wyobrażasz sobie teraz, żeby na koncercie ktoś nie wyciągnął telefonu, nawet jeżeli gdzieś jest kartka, że nie wolno nagrywać, prawda?
0: No kurczę, teraz to na dzisiejszych koncertach
1: może.
0: To, no właśnie, to może, ale na takich koncertach rockowych, popowych, to może telefonów po prostu.
1: Dokładnie.
0: Czasem mało widzisz tej sceny w najbardziej popularnych utworach, bo wszyscy ludzie nagrywają.
1: I może to jest właśnie to, że w Japonii to byłoby uznane za przeszkadzanie drugiej osobie. Mhm. Być może właśnie to jest to, że nie mamy nagrywać, więc po pierwsze nie wolno, po drugie byłoby to niemile widziane i byłoby to przeszkadzanie drugiej osobie, bo w końcu wystawiam nad głowę i zasłaniam, prawda? A dzięki temu i ja miałem dobry odbiór i inni mieli dobry odbiór koncertu, prawda? I też nikt butem nie dostał w głowę. Mhm. Więc myślę, że to jest to, czym się kierowali, ale nie jestem pewien. Musiałbym o tym poczytać kulturoznawcze jakieś teksty.
0: Dobrze, to wyobraźcie sobie teraz koncert jazzowy, ale z takim kawałkiem od The Cups.

0: The Cups. No, ciężko mi sobie to wyobrazić. Znaczy wyobrazić okej, okay, ale jeżeli byłby w takim miejscu i ludzie by tylko maksymalnie machali głowami, to byłoby to dla mnie trudne na pewno, żeby się bardziej nie ruszać. Niestety trochę nam się kończy już czas. To była Epifonia w Radiu Afera. Sebastian Szmer, Rafał Kowalewski
1: dziękuję
0: był dzisiaj
1: bardzo
0: moim gościem. Ale jeszcze chwilkę o tym, co przed nami, bo jeszcze jeden utwór nam został i to też pewien koncept za tym stoi. Wracamy do 3776.
1: Graliśmy początek, gramy też koniec płyty, więc już będzie wspięcie się na sam szczyt góry. Ale właśnie ten ostatni utwór to jest memento wydarzenia tego wielkiego katastrofy, czyli wtrzęsienia ziemi 11 marca 2011 roku. I właśnie o tym, co jest najważniejsze w życiu, jest ten utwór. Tak bym powiedział górnolotnie na zakończenie.
0: To zostawiamy was z tą myślą. To 3776 w Epifonii w Radiu Afera. Do usłyszenia.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni.
1: Autopromocja.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór autorstwa Błota, kwartetu Błoto, który nazywa się Prostactwo. Ukazało się to w 2021 roku na ich albumie Kwasy i Zasady w polskiej wytwórni Astigmatic Records, którą bardzo sprawdzam polecać. Natomiast dlaczego gram dzisiaj Błoto? Ponieważ Błoto wystąpi już w ten piątek na festiwalu Audio River na głównej scenie i będą grali Detroit Techno, jak się okazuje. Po raz pierwszy ich w takiej odsłonie usłyszę. Chyba w ogóle to jest premierowy ich tego typu gig. Już panowie mieli okazję grać utwory J. Dilly w lutym. Mieli okazję grywać jakieś takie west coastowe rzeczy. Tak, w takiej opcji ich słyszałem na Nocnym Targu, z tego co pamiętam. No ale właśnie, Detroit Techno od Błota to może być naprawdę sztos. A dzisiaj w Połamanej dzielę się z wami moimi subiektywnymi, że tak powiem, typami na to, co warto, kogo warto usłyszeć, zobaczyć na tegorocznym Audio River. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Ja oczywiście przypominam, że też możecie się ze mną kontaktować jak co tydzień na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu, pisane łącznie bez polskich znaków. Dawajcie znać w komentarzach może, jakie są wasze typy na Audio River tegoroczne. No i oczywiście, jak wam się podoba dzisiejsza selekcja. My już teraz przechodzimy do mojego absolutnego faworyta, jeżeli chodzi o hybrid stage piątkowy, ponieważ na Audio River po wielu latach powraca Breakage, no i tym razem z Drum & Bassem. Zresztą ja w ogóle pamiętam, że na Sundayu te wiele lat temu Breakage właśnie ogłosił, że po wielu, wielu latach w dubstepie i innych wolniejszych tempach chyba jednak chce wrócić do Jungle Drum & Bassu, więc przepięknie go widzieć z tym powrotem. Breakage zagra razem z MCGQ o 22:30 w piątek na Hybrydzie, a my już teraz słuchamy Breakage'a, co jest jego własnego labelu, czyli Index Records, Ja.
1: Now easy.

0: Time.
1: To był Breakage i jego utwór Ja, coś co ukazało się w 2020 roku na jego własnej wytwórni, czyli Index Records. Swoją drogą ta epka nazywa się India November Delta Echo X-Ray, czyli w tak zwanym alfabecie militarnym właśnie Index. Polecam całą epkę sprawdzać, polecam łapać Breakage'a na Audio River tegorocznym na hybrydzie w piątek, już ten piątek o godzinie 22.30 z tego co patrzę na timetable. Zachęcam was też do tego, żeby w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, dawać mi w komentarzach znać pod dzisiejszym postem, jakie są może wasze typy na tegoroczne Audio River, jeżeli się wybieracie, albo nawet jeżeli się nie wybieracie, no to patrząc na line-up, kim najbardziej się w tym roku jaracie. A swoją drogą, jeżeli chodzi o tegoroczną piątkową hybrydę, no to tuż przed Breakage'em z MCGQ na wokalu pojawią się też czarne konie, że tak powiem, jak dla mnie, bo w zeszłym roku absolutnie rozwalili hybrydę i dali najlepszy występ, chociaż niestety organizatorzy troszkę w trudnym slocie ich umieścili, bo grali chyba w tym samym czasie co Chase and Status na głównej scenie. Ja oczywiście zostałem na hybrydzie i bawiłem się do TVB razem z Gestiulką i Bryndalem, a w tym roku dołączy do nich również Chiba na majku, także no jest absolutnie czym się tutaj jarać. Zresztą tutaj w kolejnym tracku, który zagram, też robię nawiązanie do hybrydy sobotniej, gdzie z kolei miły ATZ zaprezentuje showcase ATZ Sound, no więc posłuchamy sobie teraz TVB razem z Gestiulką, Jakubem Jaden Bryndalem oraz miłym ATZ-em z utworem Zmiana Czasu.

Niesamowite power combo na tym traku. TVB na bicie, Gest Julka, Jakub Jan Bryndal i Miły ATZ na mikrofonach. To wszystko ukazało się w marcu tego roku na You Know Me Records. Polecam oczywiście te wytwórnie sprawdzać. No i polecam też komentować na fanpage'u Połamanej. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejszy vibe. Widzę, że jest z nami Amkacz, który pisze, szkoda, że nie ma czatu jak na Bass Drive. No cóż, dawno, dawno temu miałem czat na Ircu tutaj. Niestety się z nim pożegnałem. Coś mi webchat przestał działać niestety. Jest prawdopodobnie z nami Marcin, nie wiem, bo skomentował 4 godziny temu, więc nie wiem, czy słuchał audycji, czy tylko skomentował wsparciowo, ale jeżeli jesteś, to dzięki, a jeżeli nie, no to prawdopodobnie widzimy się na audio, a tak czy siak czekam na wasze typy z tegorocznego line-upu Audio River. Ja dzisiaj dzielę się moimi subiektywnymi typami tego, kogo ja chcę zobaczyć, kim ja się najbardziej jaram i kogo moim skromnym zdaniem najbardziej warto zobaczyć. No myślę, że ksywa, a w zasadzie nazwa projektu, która chyba nie schodzi większości osobom z ust, jest jeden z projektów headlinerskich tegorocznych, czyli The Prodigy, którzy wystąpią o 23.15 na głównej scenie w ten piątek. No i ja co prawda nie robię sobie nadziei, że zagrają w taki sposób, jak ja za chwilkę zagram z mojego ukochanego ich debiutanckiego albumu Experience. Natomiast no zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Ja nigdy nie widziałem ich w akcji na żywo. Co prawda nie ma już z nimi świętej pamięci Keitha Flinta. Już tym bardziej jestem ciekawy, jak sobie w takiej sytuacji radzą bez jednego z frontmenów. No ale cóż, Prodigy wiadomo, zawsze na propsie, nawet jeżeli późniejsze ich albumy mi nie siedzą, no to stworzyli kawał dobrej muzyki wiele lat temu. My już teraz cofamy się do 92 roku. The Prodigy, Hyperspeed.

I to był utwór Hyperspeed od The Prodigy, prosto z ich albumu Experience z 92 roku. No ja, tak jak mówiłem, jaram się bardzo, że wreszcie ich zobaczę, chociaż nie robię sobie do końca nadziei na to, że zagrają w tym stylu, chociaż myślę, że jakby tak zagrali w Łodzi, jakby cofnęli się do czasów Experience, to Łódź by absolutnie ściągnęła gacie przez głowę. I'm telling you. My tymczasem lecimy dalej. Widzę, że jest z nami w komentarzach Jaku, nie wiem, czy faktycznie słucha, ale pisze audio i no Andrzej Piasek Piaseczny. No pięknie, pięknie. Trollowanko trollowankiem, ale jeżeli słuchasz, to dziękuję ci bardzo. No i lecimy dalej. Swoją drogą tak sobie zauważyłem dzisiejszą tracklistę i cieszy mnie w sumie to, że mimo, że gadamy Audio River, to jest tutaj sporo polskich akcentów, zarówno w postaci artystów, których dzisiaj gram, jak i labeli, które dziś są tutaj reprezentowane. No, jeżeli chodzi o tych dwóch gagatów, no to oni już w sumie od dawna są wolni od jakichkolwiek labeli, wydają większość swojej muzyki własnym sumptem na swoim Bandcampie. Mowa tutaj o PZG i Dubsknicie, znanych również jako We Rob Rave. I my teraz sobie posłuchamy We Rob Rave z utworem Pipes i to jest WRR Remix.

To byli oczywiście We Rob Rave, czyli PZG i Dubsknit z utworem Pipes i ich własnym remiksem Wr Remix. Swoją drogą, z tego co zauważyłem, z We Rob Rave'ów na Audio River pojawi się tylko PZG, bo Dubsknit gra w tym czasie gdzieś w Skandynawii pod swoją własną ksywą Sknit, także We Rob Rave'y są reprezentowane w jednej osobie PZG, ale tak czy siak będzie warto ich zobaczyć na closingu sceny Jelenia w piątek o 4:30. My tymczasem lecimy dalej i tym razem zaburzę trochę chronologię tej mojej opowieści dzisiejszej o Audio River i o tym, kogo najbardziej chcę zobaczyć, kogo moim zdaniem wy też powinniście zobaczyć, jeżeli się tam wybieracie, bowiem przeniosę się na chwilę na mój ulubiony dzień, jakim jest Sunday i dzienna impreza, która odbywa się w parku w Audio River. Oczywiście sceną basową jest Kosmos. Ja zresztą miałem też zaszczyt zagrać tam rok temu i tym razem warto tam się wybrać chociażby dla back-to-backa Rusałki ze Szkodą. Rusałka swoją drogą jest, czyli Łukasz Warna Wiesławski jest jedną z osób odpowiedzialną za komunikację w socialach i tak dalej, jeżeli chodzi o Audio River. Natomiast tutaj wystąpi po raz pierwszy, odkąd w tej roli występuje również, będzie też DJ-sko, no i super, że do back-to-backa wziął Szkodę, która jest też super artystką, jest super DJ-ką. No i posłuchamy sobie czegoś od Szkody właśnie. Utwór, który ukazał się w wytwórni Lucyna. Z tego co widzę, to jest wytwórnia, która mieści się zarówno w Warszawie, jak i Kopenhadze. Nie wiem, czy troszkę tutaj, troszkę tutaj. W każdym razie w wytwórni Lucyna w 2022 roku pojawiła się taka składanka Nowa Ziemia. No i tam wyszedł utwór Szkody, który nazywa się Ratings Bonanza.

To była Szkoda z utworem Ratings Bonanza, który ukazał się na kompilacji Nowa Ziemia nakładem wytwórni Lucyna w 2022 roku. No a Szkodę będziecie mogli zobaczyć wraz z Rusałką na scenie Kosmos w tę niedzielę, czyli 12 lipca na Audio River. I to będzie jak dla mnie występ całego tego dnia, występ, na który się przede wszystkim tam wybieram. My lecimy dalej. Oczywiście przypominam, że możecie się ze mną kontaktować jak zawsze podczas tej audycji na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Dawajcie w komentarzach znać, jak wam się dzisiejsza selekcja podoba, czy wybieracie się na Audio River, jakie są wasze typy z tegorocznego line-upu, albo nawet jeżeli się nie wybieracie, no to na kogo byście się wybierali, jeżeli byście tam jechali. Mówiłem, że wspierane są dzisiaj polskie wytwórnie i polscy wykonawcy, no to też kolejną postacią, którą ja bardzo chciałbym zobaczyć w sobotę, jest otwierający set na scenie Rotundy, którego zagra mój człowiek Tom Anchor o godzinie 18, z tego co widzę, więc warto się tam już pojawić od samego początku. No i od Toma Anchora zagram coś, co jest naszą kolaboracją, którą wypuścił End Records, czyli wytwórnia Harlanda w 2024 roku. To było moje pierwsze pojawienie się gdziekolwiek w formie winylowej, w formie kasetowej, także big up wielki dla Tomka, big up dla Harlanda, a my już teraz lecimy Tom Anchor i Alegria Bad.

To był Tom Ancor z utworem Bad, gdzie ja też mam swój producencki udział, także Tom Ancor featuring Alegria, coś co ukazało się w 2024 roku w End Records, czyli wytwórni Harlanda. Jak do tej pory ta wytwórnia ma tylko dwa wydawnictwa na swoim koncie, ale liczę, że będzie tego więcej. Big up Harland, big up Tom Ancor, big up TVB, który odezwał się do mnie w prywatnej wiadomości na Instuchu, bo wrzucam też zawsze w Insta Storiesach tracklista tak naprawdę de facto audycji, która sobie żyje 24 godziny i tylko w ten sposób można ją obczajać. Jeżeli ktoś z was jest na Insta, no to Piotr podkreśnik Alegria, tam możecie w storkach znaleźć to, co wrzucam jako tracklistę na bieżąco tak naprawdę i w ten sposób, jeżeli ktoś przegapił jakieś Tune ID, to można tam to znaleźć i tylko i wyłącznie tam. My, że tak powiem, wracamy do tematu Audio River. Jeszcze zanim kolejny utwór, no to pozdrowienia serdeczne dla Oli, czyli dla Bambi Ozi, która słucha nas tutaj z Poznania, pisze: jestem tu i jestem na Audio Driver. No i bardzo mnie to cieszy, że się tam widzimy. Zresztą razem tam jedziemy, a my jesteśmy nadal na sobotnim programie. No i wspominałem już też o tym, że koniecznie trzeba o 20 udać się w sobotę na hybrydę, na ATZ Sound. Jeszcze zanim wspomnę o kolejnych osobach, które zagrają na hybrydzie i które warto tam zobaczyć, no to warto też pojawić się na mainie o godzinie 1:15. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie, bowiem wtedy zagrają Disclosure, czyli drudzy headlinerzy tegorocznej edycji. Ja przyznam szczerze, że nie śledzę ich od dłuższego czasu, nie mam zielonego pojęcia, co teraz produkują, ale mam ogromny sentyment do ich najstarszych produkcji. I znowu, to jest chyba strasznie boomerskie z mojej strony, co dzisiaj robię i co dzisiaj opowiadam, ale jakby zagrali tego typu rzeczy starsze, no to ja też jestem przeszczęśliwy. Disclosure i utwór Flow.

jako to zbliżamy się powoli do końca dzisiejszej audycji. Mam dla was jeszcze ostatni utwór. Zastanawiacie się, czemu już w tym momencie o tym mówię, bo ostatni utwór ma 11 minut, ale bardzo chciałem nim zakończyć, bowiem będziemy nawiązywać do ostatniego z tematów, które ja chciałbym zobaczyć na Audio River w tle, czyli oczywiście Disclosure z utworem Flow. Swoją drogą taka ciekawostka. Okazało się niedawno, że mój kumpel z roboty chodził z jednym z chłopaków w Anglii do szkoły i stamtąd go znalazł, zna go po prostu jako ziomeczka, nie wiedział, że w ogóle robią coś takiego, więc dopiero po wielu latach się skapnął. Tymczasem my lecimy dalej i ostatni utwór na dziś to będzie London Electricity, który tym razem na Audio River pojawi się na Hybrydzie w sobotę z Catching Cairo na wokalu oraz z legendarną Lian Carroll na wokalu. To będzie coś niesamowitego. Lian Carroll w wielu utworach Londona udzieliła swojego wokalu i chociażby z tego powodu warto się tam będzie wybrać. Dzięki wam serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się za tydzień, jak co tydzień między 21 a 22. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria i zostawiamy was z utworem London Electricity i będzie Lian Carroll na wokalu. Utwór Rewind, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

Minęła godzina 22, dobry wieczór. W Radio Afera zaczynam audycję Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a za nami pierwszy kawałek dzisiejszej audycji, czyli Nie chcę wracać. Był to Fukaj, ale chodziło nam o gościa, który tam się pojawił na gościnnej zwrotce, czyli o Huberta. No cóż, mamy wakacje, mamy sezon wszystkich festiwali. Sezon festiwalowy został otwarty. Za nami chociażby w ten weekend opener. Opener, no raczej jeśli chodzi o rap, no to tam niewiele rzeczy związanych z rapem można było usłyszeć, chociaż wiadomo, paru artystów się pojawiło. No ale między innymi pojawił się on, właśnie Hubert, o którym no jakiś czas temu wspominałem, ponieważ on szykował się do wydania swojej drugiej płyty długogrającej, wytwórni Def Jam Poland, czyli no takim dosyć dużym majorsie, ale pierwsza płyta, która została wydana też pod jego labelem, który nazywa się Prawy Brzeg. No jest to nawiązanie do miejsca, z którego pochodzi, czyli do Szczecina. No i cóż, w zeszły piątek właśnie ukazała się jego najnowsza płyta zatytułowana Się Porobiło. No i cóż, porobiło się tak, że właściwie w dzień wydania płyty, w dzień premiery, czyli w ten piątek lub parę godzin nawet przed piątkiem zostało ogłoszone, że Hubert zagra na openerze. No, dosyć późne ogłoszenie, że tak powiem, na tak duży festiwal, bo raczej wszyscy artyści są tam ogłaszani z dosyć dużym wyprzedzeniem. No a tutaj pojawia się nowina o tym, że on też zagości na scenach openera. No i właśnie z powodu tego, że w piątek został wydany jego nowy album. On pojawił się w sobotę, dzień po premierze, no i zaprezentował materiał z tej najnowszej właśnie płyty. Ja opowiadałem wam ostatnio o jego drodze muzycznej, o tym przełomowym albumie, który wydał niecałe dwa lata temu, czyli Kolorowych Domach. No a to jest kolejny duży krok, jeśli chodzi o mainstream od tego gościa. Od gościa, który do tego mainstreamu średnio pasuje, no bo on raczej trzyma się z daleka od tych fleszy i tego wszystkiego, aczkolwiek kiedy pojawiają się te światła, kiedy wychodzi na scenę, no to zmienia się w zwierzę sceniczne i rzeczywiście potrafi zrobić show, co zresztą ludzie z Poznania też mogli zobaczyć, chociażby na Juvenaliach, które w maju miały miejsce w naszym mieście. No i cóż, co nam pozostaje? No pozostaje nam sprawdzić tą najnowszą płytę. Się Porobiło, Hubert, zaczynamy.

zjadę na habit, opadną liście, zaraz opadną liście. Będę dorosły, zadbam o firmę, muszę zadbać o firmę. Ładnie podlałem, to teraz niech kwitnie, niech sobie kwitnie. 15 koła.

0: Ruby.
1: No, możemy działać? Dajcie mi jeszcze sekundę.

kiedy na chałupy przyjechały ludzi, jakbym grał w stadionu. Najpierw posiałem, teraz będę zbierać plony. Stoję trochę zamulony, do szumu przyzwyczajony, chwilę spóźniony. Nawinąłem most przetany trasie, zanim zdążę.

Za nami trzy kawałki, pierwsze trzy kawałki z najnowszego albumu Huberta się porobiło. No i cóż, co można powiedzieć o tej płycie? No płyta, jeśli chodzi o no, takie pierwsze spostrzeżenia, to ta warstwa muzyczna w porównaniu do jego wcześniejszych projektów jest tutaj o wiele bardziej rozbudowana. Produkcją zajął się, tak jak zresztą przy wcześniejszych wszystkich jego projektach, Hubert, ale miał tutaj zacnego pomocnika, bo współpracował przy produkcji z nim Lukasi, czyli jedna druga duetu Calls, który raczej kojarzony jest z alternatywno-elektronicznym klimatem, no ale odnajduje się tutaj, jak zresztą słychać, no bardzo dobrze. Słychać tutaj mocno, mocno rozbudowane są te bity, duża odskocznia od tych takich raczej lo-fi, prostych brzmień, do których przyzwyczaił nas we wcześniejszych projektach Hubert. No i właśnie od tego się zaczęło. Lukasi pomógł mu tutaj z warstwą muzyczną, a sam Hubert powiedział o tym, że to nie on pisał tą płytę, tylko to, co go otaczało. Więc no, takie typowe gadanie rapera, a właściwie można by było powiedzieć, że tutaj nawet wokalisty momentami, bo tutaj coraz więcej jest tych wstawek takich wokalnych. Wiadomo, nie jest to Pavarotti, ale coraz bardziej, coraz odważniej sobie Hubert poczyna, jeśli chodzi o swoje wokale, o podśpiewywanie tutaj jakichś refrenów i tak dalej. No i cóż, płyta jest zróżnicowana pod względem muzycznym, bo pod względem tekstowym, no jak to Hubert, jest określony dosyć mocno klimat, który utrzymuje się praktycznie przez cały album. No i cóż, wracając właściwie do tych bitów, no to tutaj ten jeden kawałek, który poleciał wcześniej, on miał takie dosyć mocne, można było nawet powiedzieć troszeczkę podchodzące pod taki mocny, no, trap, no to dosyć mocne naciągnięcie, ale no takie dosyć mocniejsze brzmienie, ale jeśli chodzi o pozostałe bity, no to głównie tutaj jest postawiono na jakieś takie ambientowe tła, raczej takie nostalgiczne syntezatory i głębokie basy, a w tłach też mimo tego, że to jest album, na którym tak na dobrą sprawę nie ma gości, no to gdzieś tam w tle słychać takie kobiece wokale i to jest właśnie uzupełnienie, że tak powiem, współpracy z Callsami, bo tutaj Kacha Kowalczyk, czyli druga połówka duetu Calls, Lukasi na bitach, a Kacha użyczyła tutaj swoich wokali gdzieś tam w tłach. No i cóż, jeśli chodzi o klimat, no to to jest to zapis, taki trochę zapis zmęczonego gościa, który trochę jest zagubiony w tym wszystkim, no bo jak można zresztą z tych kawałków wywnioskować, no jest to gość, którego trochę ta sława i ten rozgłos wziął z zaskoczenia i nie jest do końca, nie był do końca zbytnio na to przygotowany. No i robi co może, żeby nie zwariować przy tym wszystkim, ale no tak jak mówiłem, mimo tego, że stara się trzymać z daleka od tego blichtru i tych wszystkich spotlightów, to potrafi też odnaleźć się na tej scenie i na tym openerze, który zresztą sam sobie przepowiedział ponad 3 lata temu, że zagra na openerze, kiedy jeszcze właściwie był jednym z takich mocno niszowych twórców. No tak, i udało się z tym openerem już rok temu, 2025 rok, to był pierwszy raz, kiedy on wystąpił. No i teraz przy okazji tej najnowszej płyty udało mu się wystąpić tam po raz drugi. Promocja dosyć ciekawa. Wspominałem też o tym wcześniej, bo promocja polegała też na tym, taka dosyć oryginalna zajawka, bo Hubert zaprosił swoich słuchaczy, wybranych słuchaczy, no i parę osób z jakichś tam niezależnych mediów do tego, żeby wyruszyli z nim w taką mini podróż, no spotkali się w danym miejscu, wpakował ich wszystkich do autobusu i dał im słuchawki, zapiął ich pasy i ruszyli. Ruszyli i to był pierwszy nieoficjalny odsłuch albumu, który mogli wybrani odsłuchać jeszcze przed oficjalną premierą tej płyty. No i
według właśnie tego swojego motywu przewodniego podróży, no Hubert zabrał ich w tą podróż nie tylko tym autobusem, ale też właśnie muzycznie. No i cóż, lecimy z następnymi kawałkami z płyty Się Porobiło, która miała premierę w zeszły piątek. No i teraz czas na kawałek, który był jednym z singli, które zapowiadały ten album, czyli Wszystko na Bursztynowo.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był kurwa jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blantę na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Zamknięcie pasy.
1: Jo.
0: Ej, ziom, zapnij ten pas.
2: No dobra, już zapinam.

0: godzinkę później, jakbyśmy... Czekaj,
1: jak jakby dobrze to przedłużyć, to żeby było zajebiście.
0: Już, już. Tak, o godzinkę przedłużyć. Kiedy się na nie.
2: Dobry wieczór, w czym mogę
3: Dobry.
2: Pomóc?
3: My mamy rezerwację na nazwisko...
4: Za nami kolejne trzy kawałki z najnowszego albumu Huberta Się Porobiło. No i cóż, wracając tutaj też do tej warstwy muzycznej, to sam Hubert mówił o tym, że no te kawałki powstawały w jego głowie. On jako no producent już taki trochę zaprawiony, no bo mimo wszystko te wcześniejsze parę projektów wyprodukował właściwie w całości samemu. No i jak to się kształtowało przy tym projekcie? No kształtowało się tak, że właśnie te zarysy bitów, zarysy kawałków powstawały w jego głowie. Oczywiście przy tekstach no nikt mu nie pomagał, no słychać tutaj raczej jego pióro, ale no te bity słychać. Słychać mocną odskocznię od tego dotychczasowego takiego laidbackowego klimatu. No i słychać też dużo gitar, dużo instrumentów, co jest zasługą no właśnie tego Lukasiego z Coalsów. No i on właśnie dostawał szkice bitów, które Hubert produkował. No i potem powstawały finalne wersje, które zostały wzbogacane o rzeczy, no, do których mimo wszystko potrzeba też instrumentalisty. No i Lukasi się sprawdził tutaj znakomicie. Zresztą, co słychać, bardzo zróżnicowany mimo wszystko bitowo album, bo przed chwilą raczej taki żywy kawałek Crew, który no, opowiada o ludziach, z którymi dzieli ten swój los. Właściwie szczęście Szczęśliwy los, no to błogosławieństwo, o którym też często wspomina, że no z niczego właściwie powstało wszystko, co teraz, czym teraz żyje, czyli ta muzyka. No i ci ludzie towarzyszą mu cały czas, pomogli mu dosyć mocno przy wydaniu tej płyty, która zresztą została wydana też w taki dosyć osobliwy sposób, bo można było oprócz takiego standardowego merchu, czyli jakiś tam bluz, koszulek i innych rzeczy związanych z tym jego ruchem, Prawym Brzegiem, do którego tak często się odwołuje, no została też dołączona taka limitowana wersja preorderowa. Można było ją zamówić przedpremierowo, do której zostały dołączone gadżety. Gadżety no w stylu takim wakacyjnym, dosyć mocno Huberta. Był jakiś chyba fidget spinner w kształcie słońca, który jest takim jego nieodłącznym znakiem, no bo to są... No jest dosyć mocne tutaj mimo wszystko nawiązanie do lata, do tego chillu w jego twórczości. Zostały dodane jeszcze jakieś tatuaże, jakieś naszywki. Naszywki, no na przykład na plecak, co też jest nawiązaniem do jego wcześniejszych projektów, gdzie był mocno przewijał się ten motyw drogi, te jego podróże pociągami, te jego wędrówki przez te góry, te jego wypady nad morze. I tutaj chciał też udostępnić tym swoim słuchaczom, tym swoim fanom, a właściwie ziomkom, bo on raczej zwraca się, że to są jego ziomki, a nie fani. Chciał im też podarować coś takiego. No, ciekawy pomysł, na pewno lepsze wykonanie niż chociażby pamiętny preorder Malika Montany, gdzie dodawane były jakieś gadżety z AliExpress. Także tutaj ciekawsze wydanie, które rzeczywiście pasowało troszeczkę do tego klimatu, który niesie ze sobą ta płyta. No a my lecimy z następnymi kawałkami z najnowszej płyty Huberta Się Porobiło.

0: to musi być Bansi, to musi być...
1: Musicie bujać.
0: Tak. To musi być...
2: Faj.

Za nami kolejne parę kawałków z najnowszej płyty Huberta, czyli Się Porobiło, która miała premierę 3 lipca, czyli w zeszły piątek. No, on już zdążył zagrać koncert na Openerze. Sekretny koncert na Openerze, no taki trochę sekretny, no bo został ogłoszony co prawda 2 dni przed, no ale to, tak jak już mówiłem wcześniej, duża różnica pomiędzy ogłoszeniem jego koncertu, a pomiędzy ogłoszeniami wszystkich tych headlinerów, którzy tam występowali. No ale na tym się nie kończy promocja jego płyty, no bo już we wrześniu, jako pierwszy człowiek podobno na świecie, będzie grał koncert w Wiśle na Malince, czyli na skoczni imienia Adama Małysza, właśnie w Wiśle. No, pierwszy człowiek, który robi koncert muzyczny na skoczni. Bilety, z tego co sprawdzałem, są jeszcze dostępne, także jeśli komuś się spodobała dzisiejsza płyta, no to warto zajrzeć, zobaczyć, czy jeszcze te bilety są dostępne i ewentualnie wybrać się 12 września. 12 września odbywa się właśnie ten koncert, osobliwe wydarzenie na skoczni narciarskiej w Wiśle. No i cóż, został ostatni kawałek dzisiejszego wieczoru, czyli My Tu Jesteśmy, Jest To Możliwe. No i Hubert pokazał swoją karierą, że jest to możliwe, no bo z gościa, który nagrywał, tak na dobrą sprawę, lo-fi rap do szuflady, stał się gościem, który teraz jest jedną z głośniejszych ksywek w mainstreamie, no i gra chociażby duże koncerty na Openerze. Zostawiam was z tym kawałkiem, ja żegnam się z wami, to była audycja Bumping Grind, ja nazywam się Karol Szyszycki, no i do usłyszenia za tydzień.

trasie całą zimę. Będę w trasie całą wiosnę. To pojebany przywilej być tutaj chociaż na chwilę. Nawet jeśli wyjdę znowu dom ze mniny, pochowałem brata stopniowo ostatni śnieg. Się zobowiązałem zadbać o prawy brzeg. Do czasu aż znowu spotkamy się gdzieś na szczycie góry. Gdzieś na szczycie góry.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Ostatnia audycja przeniosła nas w klimat setów Frankiego Knucklesa. Ciepłych, soulowych, z naleciałościami czarnego disco. I to było brzmienie legendarnego klubu Warehouse, kojarzonego z początkiem, w ogóle z początkiem muzyki house. Dzisiaj natomiast zmienimy nieco otoczenie. Odejdziemy od Frankiego i Warehouse'u i powędrujemy do innych zakamarków Chicago. Do zakamarków, z których house tak naprawdę wykiełkował. Muzyka house to bez wątpienia czarna muza, kultura afro- i latynoamerykańska. Młodzi ludzie tej społeczności wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli zupełnie nowy gatunek. Pozostawili po sobie spuściznę, bez której cały dzisiejszy świat muzyki popularnej nie wyglądałby tak, jak wygląda. I to oni będą bohaterami dzisiejszej audycji. Zacznijmy od początku, czyli od muzyki eksperymentalnej, post-punku, new wave, italo disco. Wszystko to, co przybyło do Chicago zza Atlantyku i z Nowego Jorku. Jeszcze przed pojawieniem się czy ukształtowaniem house'u. Przenosimy się zatem w czasie do roku 1982 i idziemy prosto do chicagowskiego klubu Playground. Nadajemy w Radiu Afera przy mikrofonie No Division.

Tak oto właśnie brzmiały imprezy w klubie Playground, gdzie za dekami stały przyszłe legendy Chicago, czyli Farley Williams, znany później m.in. jako Farley Jack Master Funk i Jesse Saunders. Za chwilę o nich, natomiast utwory, które przed chwilą poleciały, to Fat Gadget, Lady Shave, Dr. Cut, Feel the Drive, następnie Yazoo, Situations i Kraftwerk, It's More Fun to Compute. Możecie pomyśleć sobie, no dobrze, ale to są zespoły niemieckie, brytyjskie. No to co one mają do naszego Chicago i do naszego house'u, który w tym Chicago rozkwitał? Otóż też one miały wpływ na rozwój tego gatunku. Te kawałki, które przybyły z Atlantyku, czy też z Nowego Jorku, wpłynęły na twórczość młodych osób, które ten house za chwilę nam, powiedzmy, wynajdą, czy będą ich pionierami. Właśnie te płyty, te nagrania leciały również w klubach, zwłaszcza w tym Playgroundzie. Wspomniani przed chwilą DJ-e, czyli Farley i Jesse, byli rezydentami tego klubu Playground jako nastolatkowie. Nie bali się tych nagrań, które przed chwilą puściłem. Sprawdzali, jak zadziałają one na młodzież bawiącą się na parkiecie. Jednak dopiero w momencie, kiedy pojawił się wśród nich niejaki Vince Lawrence, ich działalność wzniosła się na zupełnie inny poziom. I zachęcam was gorąco do zapamiętania tego nazwiska, bo moim zdaniem to właśnie Vince był tym cichym liderem, który osadził house w świecie muzycznym. Vince Lawrence, producent muzyczny, początkowo zajmował się marketingiem i światłami w Playground. Bardzo szybko natomiast namówił Jesse'ego do wspólnego wyprodukowania ich własnego kawałka. Razem eksperymentowali, używając prostych automatów i syntezatora, jeszcze przed zdobyciem bardzo drogich wtedy słynnych TR-808 czy TB-303. Wiedzieli, jakie brzmienia porwą ludzi na parkiecie. Wykształcili oni swój własny styl. Według większości źródeł ich kawałek On and On z 84 jest pierwszym wydanym utworem house. Wydany został w wytwórni Jesse Recordings, którą to zresztą też oni założyli, czyli Vince i Jesse. Choć na pewno nie można powiedzieć, że ten kawałek był w ogóle pierwszym kawałkiem house, ponieważ istniało też dużo innych niewydanych jeszcze. Szczególnie ciekawy jest kawałek samego Lawrence'a, Fast Cars, ponieważ można powiedzieć, że to jest taki przedsmak house'u, ale tutaj jeszcze mamy perkusistę nagranego na żywo i ten właśnie perkusista zresztą grał bardzo szybko w tempie 136 BPM-ów, co się może nie kojarzyć tak bardzo z house'em. Taka plotka, może pół żartem, pół serio, głosi, że chciał się wykazać w tym kawałku, wiedząc, że później ci, którzy usłyszą ten kawałek, będą chcieli na przykład współpracować z nim i dostrzegą jego talent. No mówimy tutaj o kawałku Fast Cars z produkcji Vince'a Lawrence'a. Ten kawałek zresztą teraz poleci, a za chwilę, zaraz za Fast Cars, wspomniany absolutny hit tamtych czasów On and On. Vince przy obu kawałkach widnieje pod pseudonimem Z-Factor.

0: Tutaj słyszane przed chwilą krowie dzwonki. Taka ciekawostka, to był bardzo popularny dźwięk. Wtedy można go usłyszeć w bardzo wielu kawałkach. No dobrze, no mamy za sobą taki teoretyczny początek house'u. Teoretycznie pierwszy wydany kawałek house'owy. No ale tak mówimy o tym house'ie, mówimy i czym tak naprawdę on jest. No mamy taką tendencję do szufladkowania muzyki na gatunki. W prawdziwej i szczerej relacji z muzyką, moim zdaniem przynajmniej, chyba takie szufladkowanie nie ma żadnego znaczenia, staje się zupełnie niepotrzebne. W muzyce chyba chodzi o taki klimat, który niesie każdy kawałek z osobna, o miejsce i czas, w którym ten kawałek jest odtwarzany, o okoliczności, które zapamiętujemy z różnych powodów i w którym te kawałki też nam towarzyszą. No natomiast w internecie możemy znaleźć definicję house'u, czyli że jest to electronic dance music, czyli EDM, że powtarzalny rytm, four on the floor, że tempo 115 do 130. Taki opis tej szufladki znajdziemy chociażby w Wikipedii. Zresztą z Wikipedii właśnie przed chwilą to wziąłem, no ale myślę, że warto sięgnąć do źródła po definicję house'u, czyli do samego Vince'a Lawrence'a, który w podcaście Everything House Music and More z Maurice'em Joshua na pytanie, czym jest house, odpowiedział tak.
1: I think that house music is the bleeding heart of every free-spirited dancer. House music doesn't know what race you are.
2: Right.
1: It doesn't know what neighborhood you came from.
2: Right.
1: House music is the heart of independence. It's the heart of love and togetherness. When people come together around house music, everything else.
2: Right.
1: Doesn't matter except for that moment where everybody's dancing or playing the records,
2: right,
1: or doing the lights,
2: yeah,
1: or serving the pop,
2: yeah,
1: or whatever makes that party magical.
2: Yeah.
1: The center of all of that, that's house music.
2: That's good.
1: And the music may change.
2: Yeah.
1: You know,
2: and
1: style.
2: The people. Yeah, and the people.
1: And the people might change, you know, but really, it's that let's all get together, yeah, and be, yeah, on the same beat.
2: Yeah.
1: You know, on our own.
2: Right.
1: That's what house music is.
2: That's nice. I like that.
0: Tłumacząc, muzyka house to gorące serca każdej uwolnionej duszy na parkiecie. Nie wie, jakiej jesteś rasy, z jakiego sąsiedztwa pochodzisz. House jest sercem niezależności, miłości i jedności. Nic więcej się nie liczy poza tymi chwilami, gdzie wszyscy tańczą, czy grają za konsoletą, czy zajmują się światłami, czy rozdają kukurydzę, czy sprzedają drinki na barze podczas tej imprezy. Robią to, co sprawia, że wieczór jest magiczny. I to wszystko to jest właśnie house music. No czyli definicja prosto od serca. Tak to właśnie określił Vince Lawrence. I skoro wszystko to się zaczęło od niego, uznałbym chyba tę jego definicję za tę taką prawdę u źródła. A każda inna to późniejsza łatka czy szufladka, opinie osób postronnych.
3: Time to jack.

Za nami Time to Jack, Chip E, producenta, i No Way Back, Adonisa. Bardzo znane kawałki house'owe. Vince Lawrence, wracając do niego, wydaje się, że współpracował z każdą legendą house'u, jako producent, jako założyciel wytwórni, jako autor tekstów, jako dystrybutor nagrań. To on z Jessim Saundersem założył pierwszą house'ową wytwórnię Jesse Recordings. Był też współzałożycielem Tracks Records, najbardziej chyba rozpoznawalny label house'u, choć wiąże się z nim niemało kontrowersji z racji właściciela Larry'ego Shermana, o czym na pewno jeszcze kiedyś sobie opowiemy. Pomógł też Rayowi Barnoyowi założyć wytwórnię Dance Mania, z której pochodzi kawałek, który wykorzystałem w zapowiedzi tej audycji. Można nawet zobaczyć, że marki labelu Jesse i Dance Mania są napisane tym samym charakterem pisma właśnie przez Vince'a. Za chwilę poleci pierwszy utwór wydany w Dance Mania, jeżeli już jesteśmy przy tej wytwórni, czyli Hardcore Jazz Duana and Corporation. Zmiksuję go z kolejnym kawałkiem, który mnie osobiście, no mówiąc wprost, wgniata w parkiet. Mowa o Sample That, powstałego przez samego Vince'a przy współpracy z Ralphem Rosario, Ronem Gershamem i wspaniałym głosem Evelyn Kemp, jak zresztą się za chwilę przekonacie. Właśnie oni wszyscy razem tworzyli skład Bang Orchestra.

0: I'll call you tomorrow. No, I'm not gonna tell you anything about it. You think I give away my secret? You gotta be kidding. So, you like Ferraris? Then you drive, huh? So I can sample this.
1: No, prawda, że wgniata w fotel, bądź w łóżka, jeżeli już ktoś leży, bądź w parkiet, jeżeli ktoś tańczył. No dobrze, zbliżamy się powoli ku końcowi. Kiedy house coraz bardziej opanowywał kluby i radia, za czym stał Vince Lawrence i cała reszta pionierów house'u. Byli oni tak naprawdę nastolatkami, czy studentami, którzy zaczynali od eksperymentów we własnych garażach, we własnych domach, we własnych piwnicach. To ich zapał, poczucie przynależności i chęć stworzenia czegoś własnego spowodował powstanie indywidualnej, wpływowej kultury. Nie zapominajmy też o właścicielach klubów zresztą, którzy przyczynili się do rozprzestrzeniania muzyki, takich jak Craig i Butch Thompsonowie, założyciele Playground, czy Robbie Williams, założyciel Warehouse i Music Box. Ale tutaj nie chodzi nam o znanego z Wielkiej Brytanii od chociażby piosenki Feel, bo ten akurat chodził w pieluchach w 77, gdy Robbie Williams, o którym ja mówię, założył Warehouse. Vince Lawrence całkiem niedawno zresztą, bo w zeszłym roku postanowił wydać kawałek z udziałem Robbiego Williamsa, aby, jak sam powiedział, uhonorować go, dodając go na taśmę historii. Na koniec puścimy ten kawałek właśnie, czyli Welcome to the Warehouse. Osobiście tytuł kojarzy mi się z Welcome to the Pleasure Dome. Możecie sobie sprawdzić później na YouTubie czy w internecie coś o tym kawałku. Welcome to the Warehouse, produkcji Vince'a Lawrence'a, tym razem pod pseudonimem Vingo Slang, z udziałem Robbiego Williamsa, założyciela Warehouse. Przy mikrofonie No Division. Życzę wam wszystkim dobranoc, bądź też dalszego słuchania Radia Afera. Audycję realizował Olek Znaniecki. Dziękuję.

0: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

Wolę się pokuć tanimi różami, rozmawiać o bajkach typu gdzie jest to. Średnio mnie obchodzi, że ty to pierdolisz, bo wyglądasz lepiej jak milczysz na story.

0: młody kamieniarz.
1: Nikt mu nie mówił, że się masz. Wystawił wszystkie fanty na sprzedaż. Nie ma już nawet na kebab.
0: Młody kamieniarz.
1: Wszędzie już leży zaklepa. Dostał już lepa, ucieka. Nawet nie